powiedziałem, na tym albumie znalazła się wersja piosenki Someone, Someone, w której Claptonowi towarzyszą do dziś żyjący członkowie grupy The Crickets.

trwa już lata. Simon Climie jest producentem, a czasami współproducentem wszystkich ostatnich płyt Claptona. Ale wróćmy do TDF. Otóż Clapton wpadł wówczas na pomysł, żeby wejść w obieg muzyki klubowej. Namówił Giorgio Armaniego, żeby ten zgodził się wykorzystać nagrane wspólnie przez Claptona i Simona Climiego nagrania do prezentacji jednego ze swych pokazów. Giorgio Armani się zgodził, później ta muzyka została utrwalona na płytkach dużych i małych, rozpuszczana po klubach. No i okazało się, że tak naprawdę nikt specjalnie nie chce tego słuchać. To było lekkie rozczarowanie i dopiero wtedy, kiedy anonimowość tych nagrań przestała być domeną publiczną, to znaczy kiedy one się właśnie upubliczniły, zaczęła ta płyta się sprzedawać. Trochę to było, jak mówi sam Clapton, nieprzyjemne, ale dźwięki, jakie zostały zarejestrowane podczas tej sesji, że można w sposób bardzo fajny połączyć klubowe brzmienia z tradycyjnie brzmiącą, trochę nawet bluesową gitarą. TDF, czyli Totally Dysfunctional Family, z płyty Retail Therapy, Eric Clapton, Simon Climie i nagranie zatytułowane Snow God.

koncert sylwestrowy, ludzie przy nim się bawią, tańczą, no ale także towarzyszy temu kwesta na rzecz albo to Crossroads Center na wyspie Antigua, albo też na inny jakiś bardzo zacny cel, zazwyczaj związany z tym, co przeszedł Clapton w swoim życiu, czyli z różnego rodzaju terapiami odwykowymi. 31 grudnia 1997 roku odbyło się owo New Year's Eve Dancing Party, na którym obok Claptona wystąpili m.in. Andy Ferrello, Chris Stainton, Dave Bruns, Henry Spinetti, no i oczywiście nasz lider Eric Clapton. Zagrano wówczas m.in. i ten utwór, Five Long Years.

tego jak najbardziej tradycyjnego. I teraz jeszcze przez pewien czas pozostaniemy w tym pięknym kręgu. A to za sprawą duetu Eric Clapton i Pinto Perkins. Pinto Perkins to oczywisty fenomen, nie tylko w świecie bluesa, ale i ogólnie współczesnej muzyki. Nagranie, które za chwileczkę wyemitujemy w Radiu Baobab, zrealizował Pinto Perkins w wieku 92 lat. Przy nim Eric Clapton, 64-letni, to naprawdę młodziaczek. Posłuchajmy, jak ci dwaj młodzi duchem panowie wykonają wspólnie wiązankę dwóch bluesów, How Long Blues i Comeback Baby. Eric Clapton i Pinto Perkins.

To wydanie Bielszego Odcienia Bluesa wypełnią nagrania klasyczne. Klasyczne, które jednocześnie są współczesne. Jak ta klasyka z współczesnością będą się przenikać w warstwie tekstowej i programowej, niech zwiastuje pierwsze nagranie.

0: that is evil all the time. She's a kind-hearted woman. She studies evil all the time. You best to kill me, best to have it on your mind.
1: Kind-Hearted Woman Blues, Robert Johnson. To było pierwsze nagranie, jakie zrealizował Robert Johnson w 1936 roku w Gunter Hotel w San Antonio, w pokoju hotelowym 414. I to był początek jednej z dwóch sesji nagraniowych, jakie Robert Johnson ma w swoim dorobku nagraniowym. To w sumie raptem 29 piosenek zarejestrowanych z 12 poprawkami, czyli generalnie rzecz biorąc 41 nagranych utworów. To w dorobku przeciętnego artysty wydaje się bardzo niewiele. Gdy do tego dodamy jeszcze, że Robert Johnson żył ledwie 27 lat, to wydawać by się mogło, że ten cały dorobek to jakiś tylko ślad w ogóle ledwo dostrzegalny w historii światowej fonografii. I jeśli chodzi o fonografię, pewnie tak. Natomiast jeśli chodzi o znaczenie i wpływ tego, co zarejestrował Robert Johnson w 1936 roku, to już zmienia absolutnie postać rzeczy, bo ta muzyka inspirowała i inspiruje nadal. I właśnie tą inspiracją już z XXI wieku zajmiemy się w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa. Skąd bierze się ten pomysł? Ano stąd, że w końcu lata 2024 roku miałem okazję poprowadzić krótki wykład dla zgromadzonej publiczności o twórczości Roberta Johnsona, jego życiu i jego wpływie na współczesną muzykę. No a potem był koncert wypełniony w całości kompozycjami Roberta Johnsona, a wykonawcami tego koncertu było trio na perkusji Tomek Dominik, na basie Łukasz Gorczyca i na gitarze i śpiewał Big Gilson, gitarzysta, wokalista i bluesman z Brazylii. Ale nie oni dzisiaj wystąpią, tylko starałem się zebrać nagrania artystów współcześnie działających, którzy nadal korzystają z dorobku kompozytorskiego, twórczego Roberta Johnsona. Kind-Hearted Woman Blues, jak już mówiłem, zarejestrowane w 1936 roku, no do dziś znajduje wykonawców. Ja z dosyć znacznej liczby nagrań tego utworu wybrałem Keba Moe, który wielokrotnie zresztą przyznawał się do tego, że jest wśród tej zacnej grupy uczniów Roberta Johnsona.

over here now. Looking good.

Jako trzecie zostało utrwalone na tych historycznych urządzeniach, którymi wówczas rejestrowanego dźwięk, nagranie zatytułowane Sweet Home Chicago. No myślę, że obok Dust My Broom to pewnie to też jedno z najczęściej wykonywanych bluesowych kompozycji Roberta Johnsona, pewnie też spopularyzowane głównie przez The Blues Brothers. A ja wybrałem już z 2020 roku nagranie dosyć współczesne, chociaż wykonawcą tego utworu jest człowiek, który urodził się wtedy, kiedy Robert Johnson jeszcze chodził po tym świecie. William Shatner, amerykański znany aktor, urodził się w 1931 roku, a oto w 2020 zdecydował się na nagranie płyty, albumu, który zatytułował The Blues. I na tej płycie znalazła się jego wersja Sweet Home Chicago. William Shatner.

0: Chicago.
1: Czwartym nagraniem zarejestrowanym przez Roberta Johnsona w 1936 roku w San Antonio był utwór Rambling on My Mind. No a tu oczywiście wszystkim nam w pierwszej kolejności nasuwa się idea, okej, Clapton i jego słynne nagranie z tego albumu z Blues Breakers i Johnem Mayallem. No ale to by było zbyt oczywiste. Ja wybrałem wersję współczesną Rambling on My Mind z 2013 roku. W tej wersji usłyszymy Shimika Copeland, Korea Harrisa i Alvina Youngblood Harta. Rambling on My Mind.

0: Tamika Copeland, everyone.
1: Corey Harris.
2: Phil Wiggins.
3: Alvin Youngblood Hart.
4: Tak jak już mówiłem, słuchamy kompozycji Roberta Johnsona, przetransponowanych na w miarę współczesny język przez współczesnych artystów. Kolejny artysta to Will Jones, Brytyjczyk, urodzony w 1973 roku. Przede wszystkim chyba znany z tego, że jest synem słynnego producenta Andy'ego Jonesa, no i z tego, że koleguje się z Claptonem. Koleguje się nie tylko na płaszczyźnie muzycznej, ale także na płaszczyźnie wędkarskiej, bowiem obaj są zapalonymi wędkarzami i obaj często udają się na wspólne połowy. Ale nie o rybach, tylko o dobrym przyjacielu, czy dobrej przyjaciółce, czyli When You Got a Good Friend, kompozycja oczywiście Roberta Johnsona w wykonaniu Willa Jonesa.

Szóste nagranie, zrealizowane przez Roberta Johnsona w 1936 roku, nosiło tytuł Come On In My Kitchen. Jest wiele słynnych wykonań tego utworu, a ja poszedłem troszkę bocznym tropem i chciałbym, żebyśmy posłuchali wykonania Come On In My Kitchen Marka Josepha. A Mark Joseph to, jak to się mówi, utalentowany bardzo gitarzysta, ale nie wychodzący poza dosyć wąski krąg swoich fanów i fanek, odbiorczyń i odbiorców. Amerykanin, głównie działający w Minnesocie, ale swoją płytę Palisade Peach nagrał w Kalifornii z Towarzyszeniem Kalifornijskich Muzyków i właśnie z tego albumu Mark Joseph zaprezentuje utwór Come On In My Kitchen. Oczywiście kompozycja Roberta Johnsona.

Siódme nagranie zarejestrowane w trakcie historycznej sesji w San Antonio to Terraplane Blues. Terraplane to model samochodu, który budził zachwyt wielu, również Roberta Johnsona w latach 30. ubiegłego stulecia, no i do tego stopnia, że postanowił skomponować pieśń o tym właśnie modelu samochodu, chociaż jeżeli się Państwo dokładnie wsłuchają w to, o co chodzi, to się okaże, że to jest tylko taki pretekst do tego, żeby opowiedzieć historię potencjalnej zdrady miłosnej. Ten utwór ma w swoim repertuarze Magda Piskorczyk i pomieściła koncertowe wykonanie Terraplane Blues na swojej jubileuszowej płycie zatytułowanej Jubilee Night at Jesień z Bluesem, rok 2023. Magda Piskorczyk.

Phonograph Blues, ósme nagranie zarejestrowane przez Roberta Johnsona. I przyznam, że jest to jeden z mniej chętnie wykonywanych utworów Roberta Johnsona, no ale któż inny jak Peter Green, który przecież nagrał całą płytę, na którą złożyły się kompozycje Johnsona, mógłby zaprezentować Phonogram Blues w tym wydaniu pierwszego Cienia Bluesa. Peter Green i jego niezwykły, aksamitny głos.

zapowiadałem, że będą to bardzo współczesne wykonania kompozycji Roberta Johnsona, ale zrobiłem jedno odstępstwo, chociaż ujawnione to nagranie zostało dosyć późno, bo na serii zatytułowanej The Bootleg Series, i to był volume 8, chodzi oczywiście o Boba Dylana, który na tym właśnie zestawie przypomniał swoje własne wykonanie kompozycji Roberta Johnsona 3220 Blues.

jeden z najbardziej rozrywkowych, że tak powiem, numerów bluesowych, które Robert Johnson zarejestrował podczas swojej pierwszej sesji nagraniowej, to utwór zatytułowany They're Red Hot. I ten utwór usłyszymy we współczesnej, 21-wiecznej wersji hiszpańskiej orkiestry bluesowej, która nazywa się The Rusty's Blues Band. Pochodzą z niewielkiej miejscowości Olot w Katalonii. Miejscowość, która szczyci się tym, że jest położona na czterech kraterach wulkanicznych. No, ale widać, że wulkaniczne okoliczności nie przeszkadzają mieszkańcom Olot, żeby grać i rozumieć bluesa. Oto w ich wykonaniu They're Red Hot, The Rusty's Blues Band.

11 numer, który nagrał Robert Johnson w 1936 roku w Gunter Hotel w San Antonio, to Dead Shrimp Blues. Też chyba jeden z nie tak bardzo często wykonywanych przez współczesnych bluesmenów i bluesmenki utworów, a ja wybrałem wersję Paula Blacka z zespołem The Flip Kings. Paul Black to też dosyć tajemnicza postać. Mam jego płytę wydaną w 1996 roku. Świetny zestaw, świetnych numerów. I szczerze mówiąc, potem absolutnie zniknął mi Paul Black z horyzontu. I to jest chyba świetna okazja, żeby właśnie w tej audycji przypomnieć Paula Blacka and the Flip Kings, Dead Shrimp Blues. Na zakończenie tej prezentacji pierwszych nagrań Roberta Johnsona z 1936 roku we współczesnych wersjach. To był pierwszy odcinek Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

www.radiowrocław.pl, więc proszę pomyśleć, co by tu fajnego chcieli Państwo usłyszeć, napisać kilka słów wyjaśnienia, opisu, komentarza, własnych wrażeń, no i będziemy wspólnie się cieszyć z kolejnej audycji słuchaczki lub słuchacza, patronki lub patrona najlepiej. No i drugi przypadek to jest taki, kiedy współczesność układa mi program audycji. To od czasu do czasu mi się zdarza z częstotliwością mniej więcej raz na kwartał, że podsumowuję sobie, co wydarzyło się w świecie bluesa, konkretnie w świecie fonografii bluesowej na przestrzeni ostatniego kwartału. Kończy się właśnie drugi kwartał 2026 roku, no i z tej okazji wybrałem sobie kilkanaście nagrań, które tutaj już musiałem wykonać własną pracę mózgową, które ja uważam za godne uwagi. No więc przystępując do realizacji tego planu, jako pierwszą proponuję Państwu bardzo piękną i dramatyczną w swojej wymowie pieśń bez słów. Pieśń bez słów, którą skomponował Wojciech Waglewski. Nosi ona tytuł Dźwięczność. Wokalizę w tym utworze wykonuje Samitra Suvanna, a nagranie to znalazło się na płycie WW, która również nosi tytuł Dźwięczność.

Te nowości, które przyniósł drugi kwartał 26 roku, są w zasadzie dziełami bardzo już znanych wykonawców i zespołów wykonawczych. Będą pewne niespodzianki na koniec tej godziny, a poza tym, że to są takie oczywiste oczywistości, które ile razy coś wniosą do światowej fonografii, to wydaje mi się, że to jest warte odsłuchania, to będą też tak zwane piękne powroty. Kolejne nagranie w zasadzie wymyka się tej kategorią, bo nie jest ani pięknym powrotem, ani też taką klasyką, z którą pierwszy odcień bluesa jest związany na co dzień, bo chciałbym skorzystać z nowego albumu Kronos Quartet, który nosi tytuł Glorious Mahalia i jest w całości poświęcony legendzie muzyki gospel, czyli właśnie Mahalia Jackson. Z albumu Glorious Mahalia Kronos Quartet w dramatycznej pieśni Sometime I Feel Like a Motherless Child.

Na swoje 90. już tam któreś urodziny Willie Nelson nie omieszkał obdarzyć nas nowym albumem. Album nosi tytuł Dream Chaser, takim najbardziej chyba znanym i marketingowo wykorzystywanym elementem tej płyty jest to, że jeden z numerów skomponował Willie Nelson wspólnie z Bobem Dylanem, ale ja wybrałem coś innego. To jest kompozycja Willie'ego z Buddym Cannonem i Bobbym Tamberlinem i nosi ten utwór tytuł We'd Make a Good Movie.

pewną niespodzianką, być może w tym zestawie kwartału drugiego 2026 roku jest obecność Marka Broussarda. No ale tu znowu pojawia się spodziewanie postać Joe Bonamassy, który w zasadzie jest tak aktywny, że nawet jeżeli sam czegoś nie firmuje, no to pojawia się we współczesności w sposób utajony i mniej oczywisty. No bo gdyby nie Joe Bonamassa i jego wspomożenie, Mark Broussard zapewne nie nagrałby płyty Chance Worth Taking, z której pochodzi nagranie You'll Be Sorry.

jedną z najpiękniejszych płyt z tego właśnie czasu, czyli z drugiego kwartału 2026 roku, jest album Angelique Kidjo, zatytułowany pięknie Hope, nadzieja. Płyta piękna nie tylko wokalnie, ale także swoim takim przekazem ponad podziałami, nie tylko takimi ideowymi, ale także muzycznymi. I myślę, że taką kwintesencją tych podziałów jest jedna z najbardziej znanych pieśni afrykańskich, czyli Malaika, którą Angelique Kidjo wykonuje wspólnie z francuskim wokalistą Florent Pagny.

W zasadzie każdy album Taj Mahala, który pojawia się, a ten pojawił się właśnie w drugim kwartale 2026 roku, no powoduje, że wzbudza ta muzyka we mnie żwawe uczucia. Ten album nosi tytuł Time. I ten tytuł odnosi się nie tylko do tego nieokreślonego zjawiska, jakim jest czas, ale także do tego, że tak naprawdę te nagrania zostały zrealizowane dużo, dużo wcześniej, no a ukazały się właśnie wiosną 2026 roku. Z tej płytki posłuchamy nagrania zatytułowanego Life of Love.

Miłym dla mnie zaskoczeniem jest najnowszy album zespołu The Black Keys, zatytułowany Peaches, bo to jest taki powrót do starych, dobrych Black Keys, o ile tak można o nich mówić, bo to przecież nie jest bardzo stary zespół, oczywiście w tych kategoriach bluesowych, o których zdarza mi się czasami mówić. Wybrałem z tego albumu utwór z repertuaru Juniora Kimbrough, tytuł Tomorrow Night, The Black Keys.

0: felt like the one.
1: That's so good. That's
0: good. Yeah, yeah. I felt like the one.
2: Let's go listen. Fantastyczny powrót po latach. Linda Perry. Zapamiętana przede wszystkim z takiego znaczącego bardzo debiutu z Four Non Blondes. Później Linda poświęciła się twórczości dla innych, to znaczy produkcji i dostarczaniu repertuaru dla innych artystów i nagle, dla mnie nagle, bo ona coś tam robiła samodzielnie, zademonstrowała swoją absolutnie autorską, solową płytę Let It Die Here. Album świetny, album prezentujący niesłychane możliwości wokalne, instrumentalne i aranżacyjne Lindy Perry. Utwór tytułowy z tego albumu, Let It Die Here.

Nowa płyta Kraków Street Band to jedyne nawiązanie do polskich nowości z tego czasu. To nie jest płyta taka z gatunku blues blues, no ale oczywiście to się wszystko tam pięknie bardzo kołysze. Album nosi tytuł Dwie myśli stąd, a ja w porozumieniu z Daktylem wybrałem z tego albumu utwór zatytułowany Pies. Kraków Street Band.

I kolejny powrót po latach, czyli Peter Frampton, który no, przeżywał bardzo ciężki czas, jeśli chodzi o swoją kondycję fizyczną. No i z pomocą swojego syna nagrał bardzo, uważam, przyzwoity album zatytułowany Carry the Light. Najbardziej trafiają do mojej duszy i uszu te fragmenty albumu, które są czysto instrumentalne, tak jak i ten At the End of the Day, Peter Frampton.

Po pierwszym przesłuchaniu nowy album Dwayna Betza zatytułowany Isle of Hope nie wydał mi się specjalnie pociągający, nawet wydał mi się nieco nużący ze względu na ten taki leniwy wokal Dwayna Betza, ale kolejne przesłuchania doprowadziły mnie do stanowiska, że jednak to jest płyta, która świadczy o bardzo poważnym rozwoju twórczości Dwayna Betza, zarówno jako gitarzysty, jak i kompozytora czy współkompozytora utworów, które pomieścił na tym albumie. Wybrałem z tej płytki taki najbardziej chyba ożywiający utwór zatytułowany Down to Houston, Dwayne Betts.

Duet The Warren Treaty jest dla mnie jedną z najjaśniejszych gwiazdek na firmamencie muzyki okołobluesowej ostatniego dziesięciolecia i tak też się ma z ich płytą, która ukazała się w drugim kwartale 2026 roku. Troszkę taki autobiograficzny w tej swojej konstrukcji koncept album zatytułowany The Story of Michael and Tanya. No bo to są ich prawdziwe imiona, Michael and Tanya Trotter. Oni stanowią duet Warren Treaty. Z płytki The Story of Michael and Tanya usłyszymy Darlene and Jean.

No i teraz młodziak i taki debiut, jeśli chodzi o te podsumowania kwartalne. Nazywa się Amani Burnham, jest gitarzystą i wokalistą. No, nie unika tutaj on sam też powiązań z wzorcami z poprzednich dekad, przede wszystkim Hendrix, no a może jeszcze bardziej przede wszystkim Stevie Ray Vaughan, którego inspiracje słychać w tych dwóch krótkich nagraniach, które Amani Burnham pomieścił na swoim albumie Roots and Wings, a te piosenki to Fast Lane i Waiting by the Window. Amani Burnham.

I na zakończenie, jeżeli Państwo wytrzymali z programem tego właśnie wydania pierwszego odcienia bluesa, Longer, 12 czy nawet prawie 13 minut z zespołem Goose, którego album Big Modern jest dla mnie największą niespodzianką i takim najjaśniejszym punktem, jeśli chodzi o około bluesowe.

wydawnictwa drugiego kwartału 2026 roku. Z albumu Big Modern, grupa Goose, utwór nosi tytuł Salt. To był pierwszy odcień Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

Ten longier darzę szczególnym sentymentem, bo udało mi się wtedy, kiedy zespół The Allman Brothers Band odbywał trasę po Stanach Zjednoczonych, być na jednym z koncertów i doświadczyć tego, czym jest fala uderzeniowa bijąca ze strady, kiedy Allman Brothers koncertują. I to koncertują w tym może i nawet najsilniejszym swoim składzie w historii. Greg Allman na instrumentach klawiszowych, gitarze akustycznej i śpiew, Dickie Betts na różnych gitarach i też oczywiście śpiew, Jay Moe perkusja, Butch Trax perkusja, Warren Haynes gitary, wokal w chórkach, Alan Woody różne gitary basowe, Mark Inonis konga i instrumenty perkusyjne i od czasu do czasu Thom Doucette na harmonijce ustnej. Rok 1992, album zatytułowany An Evening with the Allman Brothers Band. Słuchamy kompozycji Dickiego Bettsa Nobody Knows.

oczywiście oni, czyli Eric Clapton, Jack Bruce i Ginger Baker. Do tego jeszcze klasyk muzyki bluesowej, czyli kompozycja Williego Dixona Spoonful.

To wydanie pierwszego odcienia bluesa, zawierające cztery bluesowe longiery. Kończymy pożegnaniem także w tytule. I'm Going Home. To jeden z najsłynniejszych numerów grupy Ten Years After. To najsłynniejsze zostało wykonane i nagrane podczas festiwalu Woodstock. A to nieco późniejsze jest jeszcze dłuższe, jeszcze bardziej rozbudowane niż woodstockowy oryginał. Zostawiam Państwa na ponad 13 minut z Alvinem Lee i kolegami. I'm Going Home. To był pierwszy odcinek bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Pamiętamy.
1: Jest Mikołaj, jest Mikołaj, jest Mikołaj, jest Mikołaj, jest Mikołaj, więc trzeba być grzecznym. Jest Mikołaj, jest Mikołaj, jest Mikołaj, jest Mikołaj, jest Mikołaj, jest Mikołaj, już.
2: To był taki poświąteczny dodatek do naszej audycji przednoworocznej. Żegnamy
3: ten... Tym bardziej, że ja ostatnio właśnie mówiłam, że nie mogę powiedzieć, że nie wierzę w Mikołaja, bo jakiś Mikołaj umrze. A tymczasem okazuje się, że to też działa z elfami. To bardzo mi się ten pomysł podoba.
2: Tak, bo my zazwyczaj jesteśmy tacy samolubni i myślimy, że te wszystkie elfy i Mikołaj nie mają uczuć i można je tak traktować ich przedmiotowo, a tu nagle okazuje się, że zupełnie nie, bo może nagle okazać się, że to pewnego dnia święty Mikołaj przestanie wierzyć w nas i co wtedy? I czy my wtedy po prostu
3: znikniemy?
2: Znikniemy?
3: A przechodząc do naszych... Właśnie nie powiedzieliśmy, jaki jest temat. Sosnowski, co z tobą?
2: No liczyłem na ciebie, ale jakoś nie wykazałaś inicjatywy w tym względzie.
3: To ty wymyśliłeś temat, musisz opowiedzieć.
2: Nie, ja nie wymyśliłem tematu. Ja po prostu stwierdziłem, że należy pożegnać ten kaprawy, rzekłbym kolokwialnie, rok z odpowiednią dozą godności.
3: Ja w dzisiejszej audycji postanowiłam prezentować praktycznie same nowe numery. Większość numerów to ostatnie pół roku 2020, a niektóre są zupełnie świeżutkie. I teraz będzie jeden z takich nowych numerów. Celeste, o której wspominałam ostatnio, i John Batiste wykonali wspólnie utwór It's Alright. I myślę, że to jest bardzo ważne dla nas wszystkich na przełomie jednego roku i drugiego roku, o którym jeszcze nic nie wiemy, żeby ktoś nam powiedział, że wszystko w porządku.

0: Ja jak zwykle delikatnie wyłamuję się spod absolutnie niecierpiącej jakiegokolwiek sprzeciwu władczości góreckiej i wybieram utwory, które delikatnie rozmijają się z tematem audycji, który sam wymyśliłem.
1: Ale ja przecież nie ingeruję w twoje wybory. Dzisiaj jakieś insynuacje na całego po prostu.
0: Wkroczmy w ten nowy rok z przytupem, grając piosenkę zupełnie powolną. Chciałem zaproponować Państwu piosenkę wykonawcy, który nazywa się George Glue i który jest Walijczykiem. Raczej nie kwapi się do tego, żeby wydawać albumy długo grające i prezentuje światu kolejne single. Zaczął pokazywać te single w 2017 roku, a z 2018 roku pochodzi piosenka nosząca tytuł Higher.

Przed rozpoczęciem kolejnego roku warto przeprosić wszystkich, którym się to należy na podstawie roku ubiegłego. Dlatego polecam numer z najnowszej płyty zespołu Gorillaz, która się ukazała całkiem niedawno i to bardzo mnie cieszy. I tutaj wyjątkowy duet z malijską artystką Fatoumatą Diawarą, który właśnie nosi tytuł Désolé, czyli przepraszam.

Sosnowski powiedział o żegnaniu tego roku z godnością, a ja z przyjemnością pożegnam ten rok środkowym palcem, tak jak Fisz i Emadę.

Wademarczyk, a furka chłopcy z bagiem. Zakładam kosmiczny skafander jak Faro Sanders. Czekam na karmę, kręcę ramionami, by odreagować tę handrę. Tańczę czarną sambę.

Śpiewaj swoje la la la la, ale ten rok to był skandal. Bez odznaczeń, bez fanfar, a za głupotę kto wystawi mandat? Kiedy policja jest na tęczowych marszach albo pod domem

Odnosząc się do braci Wagleskich żegnających się ze starym rokiem środkowym palcem, ja ze starym rokiem pożegnam się słowami Lily Allen i piosenką Fuck You.

Kolejna piosenka to będzie prawdopodobnie wybór niezwykle tendencyjny i ta piosenka pojawi się w niezliczonej ilości audycji w kończących rok. Ja jednak nie mogłem się oprzeć temu, żeby tą piosenkę zaproponować Państwu właśnie dzisiaj, bo szczerze mówiąc przez cały, no przynajmniej przez połowę tego roku czułem się dokładnie jak podmiot liryczny w piosence Toma Waitsa New Year's Eve.

A teraz będzie zespół, którego nie odkryłabym, gdyby nie nasza audycja w Radiu Baobab. Dlatego jestem bardzo wdzięczna, że możemy tutaj się z Państwem spotykać i to mnie tak mobilizuje do wyszukiwania takich perełek jak Ruin Brothers, którzy też bardzo niedawno wypuścili nowego singla, który nosi tytuł Taking It Easy.

0: I teraz chciałbym zaproponować piosenkę, której prawdopodobnie nikt inny w żadnej innej audycji nie śmiałby zaproponować. To jest numer, który trwa prawie 17 minut i niestety będziemy musieli się tym numerem z Państwem pożegnać. Jest to numer pochodzący z pierwszej płyty supergrupy Transatlantic, w której skład wchodzi, bo grupa ponownie zaczęła nagrywać i właśnie wydała piąty album. W skład tego zespołu wchodzą tacy muzycy jak Mike Portnoy, Pete Trebavas, Neil Morse i Roy Nestold z grupy The Flower Kings. Myślę, że tak jak ten cały rok był niezwykle przewrotny, tak ta progresywno-rockowa piosenka w pełni oddaje tę przewrotność. Utwór zatytułowany jest My New World. A jeszcze tak na koniec, czy ty masz już jakieś postanowienia noworoczne?
1: Staram się nie robić postanowień noworocznych, bo psychologowie mówią, że to słabo działa. Że wszelkie zmiany należy wprowadzać stopniowo, a kiedy dajemy sobie jakiś deadline, taki że od nowego roku, to jakieś radykalne zmiany się wprowadza, to podobno nie działa. Taki tip dla Państwa. Ale można na przykład sobie postanowić, że stopniowo jakieś cele sobie można wyznaczać. O, cele są ok.
0: Ja natomiast mówię wprost, że mam zamiar zacząć biegać i Górecka zakupiła mi już nawet buty. Tym optymistycznym akcentem żegnamy się z Państwem. Życzymy Państwu wszystkiego lepszego niż w tym naszym ulubionym 2020 roku. Piosenki specjalnie dla Państwa prezentowali zupełnie niespodziewanie
1: Górecka
0: i Sosnowski.
1: Do usłyszenia w 2021 roku.

0: Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Żligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

0: bluesa.
1: Pierwszy odcień bluesa to jest kolejny odcinek cyklu Czytany Bielszy Odcień Bluesa. Czytany dlatego, że główną treścią tego, co Państwo będą słyszeli z mych ust, jest treść mojej książeczki Blues z kapustą, która zawiera sporo nawiązań do muzyki, która jest z kolei najbardziej reprezentatywnym, charakterystycznym źródłem przekazu, który do Państwa dociera. Ciekaw jestem, czy po pierwszych dźwiękach nagrania, które za chwilę Państwo usłyszą, będą Państwo wiedzieli, kto może być bohaterem tej części czytanego pierwszego odcienia bluesa.

Czy dadzą Państwo wiarę, że The House of the Rising Sun jeszcze 30 lat temu zdawał się być jednym z najistotniejszych numerów w historii, jakie dotarły do uszu polskich słuchaczy i słuchaczek? Skąd taki wniosek? Ano stąd, że kiedy 30 lat temu zakładaliśmy z Wojtkiem Manem i Krzyśkiem Materną radio Złote Przeboje, które wówczas jeszcze nazywało się Radio Pogoda, zrobiliśmy sondaż wśród potencjalnych słuchaczy tego radia i wtedy okazało się, że najpopularniejszym wśród nich nagraniem w całej historii światowej fonografii jest właśnie The House of the Rising Sun, nagrany przez zespół The Animals. No więc teraz już zapewne wszystko wiadomo. Tym muzykiem, tym artystą, o którym dzisiaj będę Państwu czytał z książki Blues z kapustą, jest Eric Burdon.

Uwaga, czytam. Na bliski kontakt z Bardonem czekałem prawie pół wieku. Byłem na koncercie Animalsów w sali kongresowej w listopadzie 1965 roku, machałem marynarą, ale nie trafiłem na słynną prywatkę z ich udziałem u Pućki Szabłowskiej, choć dopisało się do niej pewnie już z 500 osób. W 1998 roku olał mnie podczas konferencji prasowej w Trójce. Na pytanie, w jaki sposób można ostrzec młodych przed użyciem narkotyków, odparł, że on nie chce ostrzegać, woli śpiewać. I dopiero w 2010 roku doszło między nami do bliskiego, dłuższego kontaktu w bardzo niezwykłych okolicznościach. W Dolinie Szarloty.

Wymyślonym przez Zofię Kossak-Szczucką określeniem szaleńcy boży nazywam ludzi, którzy napędzani jakąś nieziemską energią osiągają cele teoretycznie nieosiągalne. Poznałem niewielu. Jednym z nich jest Mirosław Wawrowski. Niespełniony lekarz, fan muzyki rockowej, biznesmen, wizjoner, uroczy wariat. W pierwszej dekadzie XXI wieku, w środku niczego, czyli w lesie między Słupskiem a Ustką, na 80 hektarach stworzył olbrzymi kompleks hotelowo-rozrywkowy połączony z ogrodem zoologicznym i areną rock'n'rollową. Od 2007 roku realizuje też tu swój kaprys marzenie – Festiwal Legend Rocka. Dylan, Santana, Deep Purple, ZZ Top, Colosseum, John Mayall, Alice Cooper w środku polskiego lasu. W 2010 roku Mirek ściągnął do Charlotte Bardona. Niby oczywista idea, bo lider The Animals to rzecz jasna legenda rocka, ale też jest drugie dno tej oczywistości. W Królestwie Charlotte postanowił bowiem prezes Wawrowski wybudować kaplicę. Miejscowy proboszcz nie miał do tego przekonania. Udał się więc Mirosław do biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego. – Kto się będzie modlił w tej twojej kaplicy, synu? – zapytał ekscelencja. – Przyjeżdżają do Charlotte najwybitniejsi artyści z całego świata. Oni też potrzebują duszą i sercem być bliżej Pana – odparł rezolutnie Mirosław. – A jakich to wybitnych artystów masz na myśli? – drążył dalej z lekką ironią hierarcha. – No, w tym roku na festiwal przyjeżdża na przykład Eric Bardon – brzmiała już troszkę mniej pewna odpowiedź. I w tym momencie Mirek dostrzegł błysk w mądrych biskupich oczach. – Bardon? Ten z Animalsów? Mirek dostał zgodę na postawienie kaplicy, ale też zobowiązał się dać świadectwo prawdziwości deklaracji o potrzebach duchowych gwiazd rocka.

Smashing Interviews Magazine w 2013 roku Melissa Parker zapytała Bardona, czy określasz siebie jako osobę religijną czy uduchowioną? Na co Bardon odpowiedział, moja dusza jest pełna dobrych intencji. I tutaj wybuchnął śmiechem. Moją religią jest poszukiwanie duchowości i jestem przekonany, że religia zorganizowana jest jednym z najbardziej niebezpiecznych elementów rzeczywistości. To po angielsku brzmiało mniej więcej I'm just a soul whose intentions are good. I wtedy właśnie roześmiał się Bardon, a to jest fragment nagrania, który należy do jednych z najbardziej znanych utworów wykonywanych przez The Animals. Don't let me be misunderstood.

Następnego dnia, tak jak w każdą niedzielę przed południem, Wojtek Mann prowadził w Trójce Piosenki bez granic. Wcześniej umówiliśmy się, że jeżeli Bardon będzie w formie, zrobimy z nim telefoniczne wejście na antenę. Marianna, o dziwo, nie zgłaszała zastrzeżeń. Ale jak przyszło co do czego, czyli na 20 minut przed planowanym łączeniem, zablokowała wstęp do apartamentu męża. Mieszkali w Szarlocie w oddzielnych apartamentach, mówiąc, że artysta źle się czuje.

0: Tek trochę się już denerwował, może nawet myślał, że ściemniam. Ja stałem jak głupi pod drzwiami naszej gwiazdy, a pani Marianna ze spokojem oznajmiła, że idzie do kuchni po dzbanek herbaty. I poszła. Jak tylko znikła za rogiem, zapukałem do drzwi, usłyszałem dźwięczne kamen i wszedłem. Erik wyraził zdziwienie, że tak długo kazałem mu czekać, po czym ze spokojem poświęcił następne 20 minut na sympatyczną rozmowę trójkową, okraszoną paroma nagraniami. Po zejściu z anteny jeszcze chwilę rozmawialiśmy o niedostatkach klimatyzacji. Dał mi miły wpis na okładce oryginalnej kopii Mono Animal Tracks. Uścisnęliśmy sobie dłoni i wtedy wkroczyła Marianna z bankiem herbaty. Czy wszystko się udało? Zapytała z uroczym uśmiechem, odprowadzając mnie do wyjścia. Menadżerowie artystów to trudny we współżyciu gatunek. Ale menadżer żona to przypadek szczególnie niebezpieczny.
1: My name is Winston Churchill and I'm having a fucking nervous breakdown.

0: Kolejny kontakt z państwem Bardonami miałem w 2016 roku, kiedy Bardon został zaproszony jako jedna z gwiazd Suwałki Blues Festival. No, oczywiście ponownie nie było mowy ani o konferencji prasowej, ani o jakichkolwiek wywiadach, ani o zrobieniu sobie selfika z Bardonem. Natomiast, co bardzo mnie zadziwiło, jednym z podstawowych wymogów, jakie postawiła Marianna organizatorom tego koncertu, było ustawienie na scenie olbrzymiego ekranu telewizyjnego, czegoś na kształt promptera. I na tym prompterze wyświetlane były teksty, które miał śpiewać Bardon. I proszę sobie wyobrazić, że był także wyświetlany tekst utworu The House of the Rising Sun. Staliśmy z Marianną tuż przy konsolecie backline'u, czyli jakieś 8 metrów za samym artystą. Miałem możliwość obserwować, jak kontrolowała ona kondycję swojego małżonka i podopiecznego. W pewnym momencie Bardon zszedł z estrady, za kulisy, wykonał jakiś charakterystyczny wyłącznie dla nich, dla małżeństwa, ruch, co spowodowało, że Marianna sięgnęła do torebki, wyjęła z nich paczuszkę popularnych także u nas cukierków szwajcarskich, włożyła dwa z nich pod język artysty, który błysnął oczyma i raźnym krokiem wrócił na estradę.
1: Well, here's a song called Boom Boom, written by Johnny.

Mówię te słowa w 2025 roku. Nie wiem, w jakiej kondycji jest Eric Burdon i czy nadal jeszcze koncertuje, więc nie mam żadnych bieżących nagrań artysty. I to spotkanie w tym wydaniu Bielszego Odcienia Bluesa z tą legendą bluesa i rocka zakończymy pieśnią, która opowiada po prostu o przemijaniu czasu. As the years go passing by. Eric Burdon and the Animals. To był Bielszy Odcień Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blushojnacki, blushojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

She's got her wires humming all around.

Bob Corritore będzie się pojawiał w tle, ale oczywiście w rolach głównych wystąpią tutaj artyści, którzy firmują konkretne płyty. Jak chociażby i ta, która nosi tytuł Long Time Coming, a jest firmowana przez Napiego Browna, wokalistę, który no, przez prawie 70 lat istniał i znaczył wiele w środowisku bluesa, rhythm and bluesa amerykańskiego. Debiutował jeszcze w pierwszej połowie lat 50., a w 1955 roku nawet miał drugie miejsce na liście Billboardu z utworem zatytułowanym Don't Be Angry. Oczywiście jak wielu muzyków przeżywał wzloty i upadki, i w XXI wieku powrócił z albumem Long Time Coming, do którego zaprosił szereg znakomitości, zwłaszcza amerykańskiej gitary, Sean Costello, Bob Margolin, Junior Watson, no i także znalazł się wśród tych gości Bob Corritore. Oto Napi Brown z Bobem w nagraniu You Were a Long Time Coming.

chicagowski duet bluesowy Chris James and Patrick Rynn. Obaj śpiewają, jeden gra na gitarze, drugi na gitarze basowej i mają w swoim dorobku wiele nagrań otoczonych aurą chicagowskiego bluesa. Gitarzysta Chris James jest pod wielkim wpływem Chucka Berry'ego i Jaya McShana, natomiast jego stały partner, czyli Patrick Rynn, to jest basista, który no, śpiewa głównie jednak w chórkach z Chrisem Jamesem. Sól chicagowskiego bluesa, można powiedzieć. Stop and Think About It, album Chrisa Jamesa i Patricka Rynna z 2008 roku, a w tle harmonika Boba Corritore. Utwór nosi tytuł Mr. Coffee.

Jedyna kobieta w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa to Diana Greenleaf, laureatka Blues Music Award z 2014 roku, znana także polskiej publiczności, bo chyba dwukrotnie nawet występowała na naszych festiwalach bluesowych. Jej kariera fonograficzna to już XXI wiek, między 2004 i 2024 rokiem wydała 5 dużych płyt, a z albumu zatytułowanego Trying to Hold On Diana Greenleaf z Bobem Corritore w tle w utworze Growing Up and Growing Old.

The Manish Boys. No już nazwa tego zespołu świadczy o tym, że to są artyści, którzy podtrzymują tradycję bluesa utrzymanego w aurze Muddy'ego Watersa. Bo przecież Manish Boys nieodłącznie kojarzy się właśnie z Muddy'em Watersem. Wiodącym wokalistą tego zestawu jest Phineas Tasby. Wśród innych znaczących postaci występują tam chociażby Kirk Fletcher czy Sugar Ray Rayford. Od 2004 roku do czasów obecnych Manish Boys zapisali 7 dużych płyt tak zwanych długogrających i z jednej z nich zatytułowanej Double Dynamite zaprezentujemy oczywiście taką wiązankę związaną też z twórczością McKinleya Morganfielda. She's 19 years old i Streamline, The Manish Boys z udziałem Boba Corritore.

0: Wspomniałem już w tym wydaniu tej audycji nazwisko Sugar Ray Rayford i za chwileczkę usłyszymy coś z jego dorobku fonograficznego. Sugar Ray zresztą bywa częstym gościem w owym Rhythm Room, czyli w lokalu Boba Corritore w Phoenix w Arizonie. Panowie lubią się, cenią i dlatego wzajemnie zapraszają się do udziału w koncertach i w nagraniach. Album Southside Sugar Ray Rayforda zawiera nagranie zatytułowane Take It to the Bank. Sugar Ray i Bob Corritore.
1: Sing it like that in church.

have a kill on my right here.

0: That's what you do it on Sunday.
1: Tony Holiday to być może artysta niby teoretycznie gdzieś tam z takiej dalszej ligi, ale bardzo, że tak powiem, zasłużony dla podtrzymywania tradycji bluesowego grania w jego najbardziej podstawowej formie. Pod koniec drugiego dziesięciolecia, 21. stulecia, Tony Holiday zrealizował dwa albumy o dosyć znaczącym tytule Porch Sessions, czyli były to Porch Sessions Volume 1 i Volume 2, a zawierają one nagrania tak aranżowane, iżby brzmiały, jakby utwory były zarejestrowane na ganku wiejskiego domu na południu Stanów Zjednoczonych. W jednym z takich nagrań usłyszymy też Boba Corritore, który towarzyszy Tonemu Holidayowi, a także pełniącego tutaj główną rolę autora, gitarzysty i wokalisty Johnowi Primerowi. All right, let's take it.

everybody.

0: Thank you. Thank you. Thank you.
1: Bob Corritore zbliża się do 70, co nie oznacza, że nie zajmuje się także współpracą z młodzieżą bluesową amerykańską. Oto młody pianista Ben Levin, niespełna jeszcze 30-latek, który rozpoczął swoją karierę w połowie drugiego dziesięciolecia XXI wieku, zaprosił Boba Corritore do współpracy przy albumie zatytułowanym Before Me. Jest tam trochę własnych kompozycji Bena Levina, są też pewne nawiązania do klasyki. Oto Ben Levin z Bobem Corritore w utworze Confessing the Blues.

Pop Corridore, o czym świadczy chociażby jego niezwykła aktywność fonograficzna, no jest nie tylko harmonikarzem i nie tylko muzykiem towarzyszącym, ale także no, producentem tych nagrań, które wychodzą z jego roboczego studia. Zdarza się też, że te nagrania właśnie z Phoenix, z Rhythm Room, znajdują się na płytach innych artystów. I tak też się stało w przypadku słynnego R.L. Burnside'a, na którego albumie Come On In z 1998 roku znalazło się jedno nagranie, które zostało określone jako wyprodukowane przez Boba Corridore, no bo właśnie zostało w owym Rhythm Room zarejestrowane. Oto R.L. Burnside w koncertowej wersji Come On In.

No i na zakończenie tego spotkania z sesyjnymi dokonaniami Boba Corritore będzie dokonanie produkcyjne, bowiem to będzie nagranie, w którym też usłyszymy harmonijkę ustną, ale będzie to harmonijka Kima Wilsona, który ze swoim zespołem wielokrotnie występował w słynnym Rhythm Room. No i na płycie Smoking Joint z 1999 roku znalazło się też kilka nagrań z koncertów Kima Wilsona w gościnnym lokalu Boba Corritore. A więc raz jeszcze Bob Corritore jako producent, a w roli głównej Kim Wilson z zespołem. Smoking Joint. To był pierwszy odcinek Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

Żeby sięgnąć do korzeni grupy The Bluesmen, trzeba sobie przypomnieć, że taki trzon wykonawczy, czyli ten pierwszy rząd artystów, którzy stanowią The Bluesmen, to są muzycy, którzy nabierali ostróg bluesowych jeszcze w latach 60. ubiegłego stulecia. Przede wszystkim trzeba wspomnieć o Paulu Jonesie i jego wieloletnim przyjacielu i współpracowniku Tomie McGuinnessie. Obaj urodzeni na początku lat 40. ubiegłego stulecia, obaj skojarzyli się muzycznie na scenie i w studiach już w pierwszej połowie lat 60. Ale takim przypieczętowaniem ich wiecznej współpracy, można powiedzieć, był czas, kiedy obaj byli członkami słynnego zespołu Manfred Mann. Przypomnijmy sobie zatem, jak brzmiała ta formacja, która nie była z założenia formacją bluesową, ale w repertuarze jej zdarzały się, i to dosyć często, bardzo ubluesowione numery, jak chociażby i ten bluesowy standard Smokestack Lightning.

Podobnie jak Tom McGuinness i Paul Jones, także Dave Kelly, wokalista i gitarzysta grupy The Blues Band, nieco od nich młodszy, bo to jest rocznik 1947, zaczynał swoją karierę w latach 60. w około bluesowych formacjach brytyjskich. Moją uwagę zwrócił zwłaszcza zespół o nazwie John Dummer Blues Band, w którym Dave Kelly już wtedy dał znać o sobie jako świetnym gitarzyście, zwłaszcza uprawiającym technikę slide, no a także wokaliście, a także jeszcze do tego autorze muzyki. Z tego właśnie czasu, z okresu współpracy z zespołem Johna Dummera, przytoczę teraz utwór zatytułowany Lone Down Santa Fe, w którym to utworze Dave Kelly gra na gitarze, śpiewa, a towarzyszy mu także w chórkach jego zmarła niestety przedwcześnie siostra, też świetna blues woman, Joanne Kelly. Lone Down Santa Fe.

W 1979 roku Paul Jones we współpracy z Tomem McGuinnessem postanowił powrócić do swoich bluesowych korzeni na dobre i w ten sposób zaistniała idea sformowania orkiestry bluesowej, którą już wówczas nazwano po prostu The Blues Band. Do tej dwójki dołączył Dave Kelly, który wniósł ze sobą basistę Gary'ego Fletchera, no a także dołączył do nich perkusista Huey Flint, znany także z przeszłości, chociażby ze współpracy z Johnem Mayallem, czy też z duetem McGuinness-Flint. Nagrali album, który nie spotkał się ze specjalnym zainteresowaniem wytwórni płytowych, w związku z czym artyści postanowili sami wydać płytę w niewielkim nakładzie 3000 i zatytułować tę płytę The Blues Band Official Bootleg. Przyjęła się ta nazwa na tyle, że wzbudziła zainteresowanie już po wydaniu owych 3000 poważnych wydawców i od tej chwili w zasadzie przez następne 40 już ponad lat The Blues Band nie schodzi z kręgu zainteresowania blues fanów w Europie, a także i poza jej granicami. Z tego pierwszego albumu najbardziej chyba reprezentatywne nagranie nosi tytuł Flatfoot Sam. Nie dość, że jest ubluesowiony, to jeszcze bardzo skłania do gibania, tak jak to ma blues w swoim zadaniu. Flatfoot Sam, The Blues Band.

Kolejny album grupy The Blues Band, zatytułowany Itchy Feet, trafił już do 50 najlepiej sprzedających się albumów w Wielkiej Brytanii. Nie albumów bluesowych, tylko w ogóle. No ale to był też czas, kiedy blues jeszcze był postrzegany jako ta forma muzyki, która może być traktowana jako dobro komercyjne. O czym teraz już trudno marzyć. Itchy Feet, oto tytułowe nagranie z tego albumu.

tych albumów w swojej karierze dyskograficznej grupa The Blues Band nagrała już kilkadziesiąt, wliczając w to również te nie do końca oficjalne. Wśród nich znalazł się także album z 1995 roku zatytułowany Wireless. Zespołowi The Blues Band udało się uciec od standardowego wówczas określenia unplugged, czyli bez prądu, i w ten sposób podkreślili też swoją odmienność od komercyjnego standardu. Z albumu Wireless oczywiście w pełni akustyczne nagranie zatytułowane D-Day Blues. To jest kompozycja Dave'a Kellego.

0: Kolegi.
1: Szerokie zainteresowanie bluesową działalnością zespołu The Blues Band sprawiło, że w 1996 roku Rada Artystyczna Festiwalu Rawy Blues, w której uczestniczyłem, podjęła decyzję, żeby The Blues Band zaistniał na naszym fantastycznym, największym na świecie festiwalu bluesowym pod dachem. No i The Blues Band przyjechali i wystąpili. Wystąpili przed Coco Taylor. Występ ten został uwieczniony oczywiście za pośrednictwem kamer i urządzeń rejestrujących dźwięk. Irek Dudek im przekazał jedno i drugie. I tutaj koledzy z zespołu The Blues Band, troszkę niespecjalnie konsultując to z właścicielem nagrania, postanowili wydać wideo i fono na kasetach wideofonicznych i na płytach kompaktowych. Dzięki temu, proszę Państwa, stałem się słynny na całym świecie, bowiem zarejestrowano również na ścieżce dźwiękowej moje zapowiedzi z koncertu The Blues Band. Tak więc mogę śmiało powiedzieć, że jestem uwieczniony na międzynarodowych nośnikach bluesowego dźwięku. Z festiwalu Rawa Blues posłuchamy teraz utworu zatytułowanego Green Stuff, jednego z najpopularniejszych w dorobku grupy The Blues Band.

rozbudowaną sekcję dętą, bo zazwyczaj i grali, i nagrywali w swoim kwintecie, z rzadka tylko korzystając z uzupełnień w postaci brzmienia klawiszy, czy też jakiegoś pojedynczego dęciaka. A tutaj mamy do czynienia z rozbudowanymi aranżacjami, które sprawiają, że na tej płycie, która nosiła tytuł Brassed Up, The Blues Band brzmi rzeczywiście bogaciej. Co nie znaczy, że lepiej. Od po prostu trochę inaczej. Z albumu Brassed Up, rok 1999, nagranie zatytułowane Velocity and Love. Oprócz rozbudowanej sekcji dętej, na klawiszach gra tutaj sam Georgie Fame.

W 2002 roku ponownie gościliśmy The Blues Band w Polsce i to jest szczególny dla pierwszego odcienia bluesa moment w karierze tej audycji, bo The Blues Band uświetnił swoją obecnością i swoją muzyką koncert prowadzony w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, koncert z okazji 25-lecia istnienia pierwszego odcienia bluesa. Przywołajmy fragment tego wydarzenia. Będzie to jedno z najbardziej oryginalnych nagrań zespołu The Blues Band, zresztą przewijającego się przez różne inne albumy. Tytuł tego nagrania Resting on Jesus. I to jest tradycyjna pieśń gospelowa, którą specjalnie dla potrzeb grupy The Blues Band zaaranżował Paul Jones. On zresztą jest tutaj głównym wykonawcą, harmonikarzem i wokalistą. Resting on Jesus, The Blues Band z koncertu 25-lecia pierwszego odcienia bluesa.

Już teraz w XXI wieku artyści z kręgu The Blues Band nie ustawali ani w koncertach, ani w działalności nagraniowej. Tak oto na przykład w 2015 roku zrealizowali album w całości poświęcony pamięci Raya Charlesa. Zatytułowali ten album Thank You, Brother Ray. Oto jak w ich wykonaniu brzmi jeden z pomnikowych numerów Raya Charlesa, Busted.

Mówiłem o moich sentymentalnych związkach z The Blues Band, bo zaprzyjaźniłem się z tymi bardzo miłymi panami i od czasu do czasu wymienialiśmy się korespondencją, a w 2018 roku zrobili mi niezwykłą radość, wysyłając na moje urodziny w sierpniu tego roku nową płytkę z autografami wszystkich członków zespołu i z życzeniami urodzinowymi. Ten album nosił tytuł The Rooster Crowd. Z niego postanowiłem przypomnieć utwór zatytułowany New Skin Game Blues.

Wspominałem na początku audycji, może być albumem pożegnalnym, ale nie musi. Zawiera także dosyć niezwykłe nagranie, mianowicie bluesową wersję utworu znanego z repertuaru zespołu Bee Gees, To Love Somebody. W rolę wokalisty wcielił się Dave Kelly i rzeczywiście ten utwór nabrał bardzo bluesowego charakteru. To Love Somebody. The Blues Band.

0: Na koniec tego spotkania z muzyką grupy The Blues Band nie mogę sobie odmówić przyjemności przypomnienia raz jeszcze nagrania, które darzę ogromnym sentymentem, bo ilustruje ono entuzjazm i emocje, które niósł z sobą koncert grupy The Blues Band zorganizowany z okazji 25-lecia audycji Pierwszy Odcień Bluesa. Ten koncert z 2002 roku zakończył się wspólnym wykonaniem słynnego hymnu bluesowego, czyli Sweet Home Chicago. Wspólnego, bo uczestniczyli w nim artyści z grupy The Blues Band i nasi przyjaciele z zespołu Jam. To był Pierwszy Odcień Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.
1: Panie i panowie, bracia i siostry, tego jeszcze nie było. Co tam te 25 lat? Czekaliśmy na to całą wieczność. Na to, żeby legendy polskiego bluesa zagrały wspólnie z legendami brytyjskiego bluesa. Dave Kelly, Adam Otręba, Benno Otręba, Zbyszek Czerwiński, Gary Fletcher, Maciek Balcar, Rob Townsend, Paul Jones, Jurek Styczyński, Tom McGinnis, Paweł Berger. Panie i panowie, Sweet Home Chicago!

0: everybody.
1: Wielszy odcień bluesa.
2: Witajcie, bracia i siostry. Welcome to the show, brothers and sisters. Brothers, bracia, bo bracia dzisiaj będą głównym przedmiotem zainteresowania redakcji Bielszego Odcienia Bluesa. Bracia to takie określenie, które sugeruje więzy krwi między bohaterami dramatu, ale bracia mogą też sugerować pewne więzy poza rodzinne, a związane z pewnym wspólnym patrzeniem na rzeczywistość, zainteresowaniami, czy też po prostu taką jakąś artystyczną przyjaźnią. I właśnie takimi braćmi dzisiaj będę Państwa raczył w Bielszym Odcieniu Bluesa. A zaczniemy od Doobie Brothers, którzy nie są powiązani ze sobą żadnymi więzami krwi, ani nawet pokrewieństwa czy kuzynostwa, a swoją nazwę wzięli stąd, że wszyscy w czasie, kiedy rozpoczynali swoją karierę, żywili wielkie zainteresowanie i korzystanie z atrakcji pewnego wszystkim doskonale znanego zioła.

Doobie Brothers wystąpili w swoim chyba najbardziej znanym przeboju Long Trail Running. Tym razem to jest wersja już z XXI wieku, wzbogacona udziałem z gwiazdora muzyki country, czyli Tobiego Keitha, i naszego dobrego znajomego, czyli Huey Lewisa, który gra w tym utworze na harmonijce ustnej. Blues Brothers, The Blues Brothers. No tutaj wydawałoby się, że zahaczymy o pewną oczywistą oczywistość, ale właśnie nie, bo Blues Brothers to tytuł wydanego w 2020 roku albumu, który filmuje Junior Wells. Junior Wells od wielu, już wielu lat gra w tak zwanej niebiańskiej orkiestrze, skąd więc nagranie z 2020 roku. Ano stąd, że jego spadkobiercy wspólnie z wydawcą, czyli firmą Kleopatra, postanowili przypomnieć kilkanaście wspaniałych popisów Juniora Wellsa, w których jego harmonika oprawia jego charakterystyczny wokal, ale uzupełnić Wellsowe dokonania przez współczesną warstwę uzyskaną tutaj dzięki technice nagraniowej. I tak oto powstał album, w którym zupełnie niespodziewanie Juniorowi Wellsowi towarzyszą tacy artyści jak Eric Gales, Tyler Bryant, Joe Louis Walker, Mike Zito, Popa Chubby czy Kirk Fletcher. Czyli wyjęto z oryginalnych nagrań harmonijkę i głos Juniora Wellsa, a do tego dodano współczesny podkład z atrakcyjnym gitarowym akcentem dołożonym przez 21-wiecznych wirtuozów tego instrumentu. Blues Brothers. Tym razem jako ów brat Juniora Wellsa zaprezentuje się Joe Louis Walker w słynnym Hoodoo Man Blues.

Trzej artyści, Doug Sam, Amos Garrett i Gene Taylor, absolutnie nie związani ze sobą żadnymi więzami krwi i chyba tylko od czasu do czasu, bardzo rzadko, razem występowali, trudno więc potraktować ich związek nagraniowy jako prawdziwy związek braterski. Zatem nazwali swoją pierwszą wspólną płytę, wydaną w 1987 roku, The Return of the Formerly Brothers. Formerly Brothers to są byli bracia, bowiem przy okazji ich solowych występów awizowano ich jako byłych i tutaj wyliczano liderów takich to a takich zespołów, byłych uczestników takich to a takich festiwali, czyli byli bracia, The Formerly Brothers. Z tego ich pierwszego wspólnego i ostatniego zresztą albumu posłuchajmy utworu zatytułowanego Drunk. Amos Garrett, Doug Sam i Gene Taylor.

Zapewne formacja o nazwie The Dawn Brothers, czyli Bracia Jutrzenki, nie jest najbardziej znaną formacją nawet dla wytrawnych słuchaczy Bielszego Cienia Bluesa. Bo mimo iż nazywają się bardzo po angielsku czy nawet amerykańsku, to The Dawn Brothers to kwartet holenderski, w skład którego wchodzą muzycy o tak nie bluesowych nazwiskach jak Schwiedessen, Van Holt, De Vos czy Dueling. To kwartet, który nagrywa samodzielnie, a także od czasu do czasu towarzyszy innym wykonawcom, też z kręgu europejskich muzyków okołobluesowych. Z albumu firmowanego przez De Wolfa i właśnie Dawn Brothers posłuchamy sobie utworu zatytułowanego What Kind of Woman?

Kolejną formacją braterską, której członkowie nie są ze sobą powiązani więzami krwi, a tylko wspólnym zainteresowaniem muzycznym, to formacja The Barrelhouse Brothers. Krótkotrwała, założona w 2003 roku i w tym samym roku uległa rozwiązaniu, a w zasadzie została sformowana po to, żeby nagrać płytę o tytule Pick It Up, Pass It On. W skład tego zespołu wchodziło kilku znanych dosyć brytyjskich muzyków, jak chociażby Eric Bell, pochodzący z północnej Irlandii, który ma w swoim dossier udział w tak znakomitych orkiestrach jak Them czy Thin Lizzy. Kolejny znany uczestnik Barrelhouse Brothers to Noel Redding, czyli basista Jimiego Hendrixa. Dwóch perkusistów, Corky Lane, czyli uczestnik słynnego zespołu Mountain, czy też tria West Bruce Lane. No i jeszcze jeden perkusista, John Coughlan, który jest jednym z współzałożycieli zespołu Status Quo. Spotkali się raz, nagrali kilkanaście nagrań i z tej właśnie sesji z 2002 roku The Barrelhouse Brothers wykonają Crazy About You Baby.

Kolejni wykonawcy, czyli The Hero Brothers, przedstawiają się w swoich materiałach promocyjnych jako bardzo amerykański, nawet nieco taki kowbojski zespół, który poznał się w tajemniczych okolicznościach, niewykluczone, że nawet wtedy, kiedy wszyscy członkowie zespołu byli więźniami amerykańskich zakładów penitencjarnych. Tymczasem jest to po prostu kwartet, czy też czasami kwintet, pochodzący ze Szwajcarii, a grający muzykę blues, rockabilly, country i od czasu do czasu też towarzyszący amerykańskim artystom, którzy przyjeżdżają na występy do Polski. Chyba byli też z Dave'em Herrero w Polsce. Dave Herrero występował i w Białymstoku, i w Olsztynie, i chyba jeszcze gdzieś na południu Polski, dobrych kilkanaście lat temu. No a skoro dzisiaj mówimy o więzach braterskich, niezwiązanych z autentycznym pokrewieństwem, to pomyślałem sobie, że przypomnę w tym wydaniu Bielszego Odcienia Bluesa właśnie The Hero Brothers z Dave'em Herrero w nagraniu Cheating Blues.

Habib Kojte i słynny amerykańsko-szwedzki muzyk Eric Bibb udali się kiedyś na wspólne poszukiwania muzyczne do ojczyzny Habiba, czyli do Mali. I tam dokonali nagrań, które następnie znalazły się na albumie zatytułowanym Bracia w Bamako, Brothers in Bamako. No a Bamako to przecież tak ważne miejsce w Mali, nie tylko ze względów administracyjnych, no ale chyba nawet przede wszystkim ze względów muzycznych. Z tej sesji Habiba Kojte i Erica Bibba posłuchamy utworu zatytułowanego We Don't Care.

0: doing?
1: Z kolejną formacją, przyznam od razu, mam pewien problem. Nazywają się Didi's Brothers i kiedy teraz próbuję odnaleźć jakieś informacje o nich, to wydaje mi się, że

Być może jest to już formacja niefunkcjonująca pod tą nazwą. Będę zatem wdzięczny wszystkim tym, którzy mają lepszą orientację w tym zakresie ode mnie o jakiś sygnał w tej sprawie. Diddy's Brothers to, sądząc z okładki płyty, którą jeszcze mam, braterstwo nieco egzotyczne, bowiem to jest on i ona. Nagrali w 2018 roku album zatytułowany From the Day Till Dawn, czyli od dnia aż do zmierzchu. I pamiętam, że prezentowałem tę płytę w Bielszym Odcieniu Bluesa, jeszcze w tym radiu, którego nie ma. I wtedy wydawało się, że jest to formacja żywa i działająca. No więc odnawiam tylko hasło Diddy's Brothers bez większej nadziei, że potrafię to dobrze skomentować od strony faktograficznej, ale muzyczka nadal wydaje się być bardzo przyjemna. Oto w ich wykonaniu utwór zatytułowany Give Me Some More.

W końcu 2022 roku pożegnaliśmy już na zawsze Kima Simonsa, założyciela i przez wiele, wiele lat lidera słynnej formacji Savoy Brown. W 1974 roku, a więc wtedy, kiedy Savoy Brown był już bardzo uznaną marką na rynku, Kim Simmons związał się na jedną sesję nagraniową z dwoma innymi znakomitymi brytyjskimi gitarzystami, czyli z Millerem Andersonem i ze Stanem Webbem. Efekt tych nagrań znalazł się na albumie zatytułowanym Boogie Brothers. Ten tytuł, jak sądzę, dobrze oddaje ówczesny status tych muzyków i ich zainteresowanie takim właśnie bluesowo-boogie żywym graniem gitarowym. Z albumu Boogie Brothers utwór zatytułowany Highway Blues. Stan Webb, Miller Anderson i Kim Simmons.

The Slide Brothers to formacja, która tak naprawdę nigdy nie istniała. Jest to w zasadzie tytuł albumu, którego inicjatorem jest słynny wirtuoz gitary slide, czyli Robert Randolph. I w 2013 roku właśnie Robert Randolph postanowił zgromadzić w studiu czterech znakomitych wirtuozów gitary slide: Calvina Cooke, Obreya Genta i braci bliźniaków Chucka i Derricka Campbellów. Ci, którzy lubią brzmienie gitary slide, tej granej na kolanach, takiej czasami wydawałoby się związanej wyłącznie z muzyką country, może zadziwić sposób, w jaki to właśnie brzmienie jest wykorzystywane w kategoriach bluesa i muzyki gospel, bo wszyscy ci cztery instrumentaliści związani są na co dzień właśnie z muzyką gospel. The Slide Brothers zaprezentują się w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa w nagraniu słynnej kompozycji Elmora Jamesa The Sky is Crying.

Braterstwo w bluesie może się przekładać także na braterstwo krwi, bo przecież blues może być bardzo istotnym elementem krwiobiegu artystów, którzy żyją tą muzyką. A tak właśnie było w przypadku Smoking Joe Kubka i Benoist Kinga. Tych dwóch artystów było nierozłącznie z sobą związanych przez wiele, wiele lat. W 2008 roku, jak gdyby podkreślając ten związek, postanowili zatytułować swój ówczesny album właśnie tą nazwą – Blood Brothers. To braterstwo krwi bluesowej podkreślimy w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa nagraniem Don't Lose My Number. Smoking Joe Kubek i Benoist Kinga.

0: He'll feel his way.
1: Czyżby takie braterstwo w bluesie było domeną tylko mężczyzn? No, wydaje się, że nie. Być może, że przyjdzie taki moment, w którym będzie można w pierwszym odcieniu bluesa posłuchać także więzów siostrzanych związanych z bluesowym kołysaniem. No a żeby dać temu sygnał na zakończenie tego wydania naszej audycji, Eric Bibb, Maria Mulder i Rory Block w utworze zatytułowanym My Sisters and Brothers. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Yeah! Hallelujah! Thank you! Thank you!
1: Radio Baobab.
2: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
1: Radio Baobab.

Radio Baobab. Nowe płyty czasami skłaniają mnie do szperania w przeszłości. Tak też zdarzyło się późnym latem 2025 roku, kiedy to pojawił się album I'm Just Johnny. Firmuje ten album Johnny Johnson, nieżyjący już od 2004 roku, fantastyczny współtwórca legendy rock'n'rolla, bo on obok Chucka Berry'ego tworzył właśnie podwaliny pod to, co potem stało się jednym z najistotniejszych elementów współczesnej popkultury. Rock and roll. Johnny Johnson towarzyszył Chuckowi Berry'emu, był dla niego inspiracją do wielu numerów, ale zawsze pozostawał w cieniu. Tymczasem sam też przecież wnosił wiele do muzyki i do legendy rock'n'rolla, czego doświadczali też współcześni i późniejsi wykonawcy, całe ich pokolenia. I oto album I'm Just Johnny prezentuje wcześniej niepublikowane nagrania Johnny'ego Johnsona z młodszymi od niego artystami, którzy chcieli mu w ten sposób oddać należną cześć i hołd. Wśród nich znaleźli się między innymi Bonnie Raitt i Bruce Hornsby. Posłuchajmy w ich wspólnym wykonaniu starego, dobrego standardu Let the Good Times Roll.

w tym gronie znacznie młodszych od Johnny'ego Johnsona, no bo on urodzony w 1924 roku, artystów, którzy chcieli pokłonić mu się, uczestnicząc w sesji do nagraniu płyty I'm Just Johnny, znalazł się także Johnny Rivers. No, też nie młodziak już, bo 80-latek dzisiaj, który wielokrotnie w swojej twórczości interpretował to, co Johnny Johnson wspólnie z Chuckiem Berrym wcześniej wprowadzili w obieg świadomości artystów i blues i rock fanów na całym świecie. Wspólnie z Johnnym Johnsonem zdecydował się nagrać własną kompozycję, nazwał ją i zadedykował swojemu starszemu koledze Johnny Johnson Blues. Johnny Johnson i Johnny Rivers.

Gdyby byli Państwo zainteresowani no, takim bardziej bezpośrednim wideokontaktem z Johnnym Johnsonem, to zachęcam do zajrzenia do zbiorów internetowych. Tam jest zapewne dostępny film dokumentalny Hail All Hail Rock'n'Roll z 1987 roku, który został zrealizowany dla uczczenia 60. urodzin Chucka Berry'ego. No i oczywiście poza samym Chuckiem, Johnny Johnson jest tam dosyć znaczącą postacią, zwłaszcza jeśli chodzi o tę warstwę dźwiękową. Od czasu do czasu kamera zagląda też, a to za kulisy, a to do takich bardziej kameralnych występów Chucka i Johnny'ego. Oto właśnie jeden z takich kameralnych zapisów, w którym poza samym Chuckiem Berrym i Johnnym Johnsonem usłyszymy, no, w zasadzie połowę Rolling Stonesów, bo będzie Keith Richards, będzie Chuck Lavelle, będzie Steve Jordan i Bobby Keys, no a do tego jeszcze Eric Clapton. Posłuchajmy, to stary, dobry blues, Mean Old World.

tym nagraniu brał udział także Keith Richards, który no, był admiratorem, jest nadal admiratorem twórczości i brzmienia fortepianu Johnny'ego Johnsona. Keith był współproducentem płyty filmowanej przez Johnny'ego Johnsona, wydanej w 1991 roku. Album nosi tytuł Johnny Be Bad. No i oczywiście pojawia się też tam Keith Richards ze swoją gitarą. Johnny Johnson i Keith Richards, Key to the Highway.

1988 roku Johnny Johnson w rewanżu pojawia się na płycie Keitha Richardsa zatytułowanej Talk is Cheap. Ten numer nosi tytuł I Could Have Stood You Up. Keith Richards, a w tle Johnny Johnson.

Na albumie Johnny Be Bad znalazły się też dwa nagrania z udziałem Erika Claptona. Oto jedno z nich. Oryginalny tytuł, trzeba przyznać. Blues numer 572. Nie jest dla mnie do końca jasne, czy chodzi o 572 blues nagrany przez Johnny'ego Johnsona, czy przez Erika Claptona. Eric Clapton i Johnny Johnson.

0: Thank you.
1: Buddy Guy korzystał z towarzystwa Johnny'ego Johnsona jako pianisty na kilku swoich płytach. Z albumu Slipping In, 1994 rok, kolejny blues z numerem, tym razem 7-Eleven. Buddy Guy, gitara, wokal, no a w tle też fortepian Johnny'ego Johnsona.

I kolejny klasyk, który skorzystał z fortepianowego, bluesowego charakteru Johnny'ego Johnsona, czyli John Lee Hooker. Na albumie Mr. Lucky jest fortepian Johnny'ego Johnsona chyba w dwóch numerach. Posłuchajmy This is Hip, czyli takiego standardu, można powiedzieć, Johnny'ego Lee. Dodatkowa atrakcja, no to skład całego zespołu towarzyszącego Johnowi Lee, bo poza Johnnym jest tutaj Ry Cooder, na basie Nick Lowe i na perkusji Jim Keltner. This is Hip.

0: Thank you, fellas.
1: Do admiratorów twórczości Johnny'ego Johnsona należy także Steven Tyler, no i pozostali jego przyjaciele z grupy Aerosmith. Na najbardziej bluesowym albumie grupy Aerosmith, płycie Honking on Bobo, znalazł się też utwór, w którym słyszymy fortepian Johnny'ego Johnsona, Temperature.

No ale nie tylko klasycy i wielkie już uznane zespoły były zainteresowane wspólnym nagrywaniem z Johnnym Johnsonem. Już kiedy Johnny dobiegał 80, znalazł się w studiu wspólnie z 30-letnią wówczas Susan Tedeschi, która nagrywała album Wait for Me. A na płycie tej znalazła się też jej własna kompozycja I Fell in Love, w której słyszymy fortepian Johnny'ego Johnsona.

0: Na koniec spotkania z muzyką Johnny'ego Johnsona zapraszam Państwa na wzruszający duet dwóch 80-latków, którzy u schyłku swoich karier spotkali się w studiu. To Jay McShann, prawdziwa historia jazzu i bluesa z Kansas, no i właśnie Johnny Johnson, którzy przy dwóch fortepianach gaworzą i wspominają muzycznie najważniejszy utwór, który miastu Kansas został zadedykowany przez Libera i Stollera. Kansas City. Jay McShann i Johnny Johnson. To był Bielszy Odcień Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.
1: It's fine with me. No problem. You know, I'd made that record of yours, Kansas City.

0: That'll work.
1: Yeah.
0: That'll work.
2: Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blushojnacki, blushojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

Tak jak kawę można przyrządzić na wiele różnych sposobów, tak też i poszczególni twórcy utworów zatytułowanych Black Coffee podchodzą do tego bardzo indywidualnie. Taką indywidualnością niewątpliwie jest też Everlast, czyli Eric Schrody, niegdyś House of Pain, potem artysta samodzielny, niegdyś chrześcijanin, obecnie już wyznawca islamu. Posłuchajmy zatem, jak smakuje czarna kawa człowieka, który przechodził wiele przeobrażeń. Oto Everlast i jego wersja Black Coffee z albumu Eat at Whitey's.

Guy Davis, czyli postać bardzo istotna dla tych spośród fanów bluesa, którzy lubią takie bardzo tradycyjne, akustyczne, a jednocześnie powiązane z nieco z innymi gałęziami muzyki ludowej podejście do bluesa. A Guy Davis właśnie w tym się specjalizuje. W 2013 roku ukazał się album Guya Davisa zatytułowany Juba Dance i właśnie z tej płyty zaczerpnąłem jego wersję czarnej kawy. Black Coffee, Guy Davis.

zaprezentowane dotychczas wersje utworów zajmujących się tematyką czarno-kawową były raczej dosyć stonowane i momentami wręcz liryczne. A to będzie wersja bardzo dynamiczna, bo też niektórzy twierdzą, że właśnie czarna kawa dodaje im energii i takiego pędu do aktywności w życiu. Myślę, że Tina Turner musiała tę piosenkę skomponować właśnie pod wpływem naprawdę mocnej czarnej kawy.

To był album Feel Good z 1972 roku, firmowany jeszcze wówczas przez Ike and Tina Turner. No ale do skomponowania tej wersji utworu zatytułowanego Black Coffee przyznaje się wyłącznie Tina Turner. I ta właśnie piosenka zainteresowała kiedyś inną wykonawczynię już z innego też pokolenia. A tą wykonawczynią jest Beth Hart. I teraz przechodzimy już do życzeń naszego patrona, pana Marcina Olszewika, który napisał w swoim liście do mnie tak. Piszę do pana w związku z apelem, który wystosował pan niedawno na antenie Baobabu odnośnie krótkiego bloczka od patronów, czyli utworów, które mogłyby uzupełnić program, i jeszcze do tego dołączył pan informację, że takich zgłoszeń dotąd zbyt wiele nie ma. No niestety przyznaję panu Marcinowi rację i bardzo proszę i będę jeszcze w trakcie tej audycji się przypominał. Jeżeli mają państwo pomysł na kilka własnych ukochanych, ulubionych albo po prostu wyszukanych i takich, które mają zadziwić nagrań, to bardzo proszę do mnie napisać, a ja chętnie wygrzebię je ze swojej biblioteki i zaprezentuję je wraz z państwa komentarzem na antenie Radia Baobab. Proszę pisać do mnie pod adres internetowy baobab@radiobaobab.pl. Prośby na pewno będą spełniane, a mnie to sprawi ogromną przyjemność, nie tylko dlatego, że będę poznawał państwa bluesowe dusze, ale także dlatego, że to ułatwi mi skomponowanie programu kolejnej audycji. No ale teraz wracam do idei pana Marcina. Otóż pan Marcin pisze dalej tak. No dobrze, w takim razie taka propozycja ode mnie. Może tylko z drobną historyjką w tle. Otóż dawno temu w pewnym radiu, które jak pan, to znaczy ja, to kiedyś ładnie określił, prezentuje dziś nieco odmienną estetykę, usłyszałem utwór Black Coffee w wykonaniu Beth Hart. Świetnie się to nazywa i do tego nieźle brzmi. I to jest właśnie pierwsze nagranie, które proponuje pan Marcin w swoim patronackim bloczku. Posłuchajmy Black Coffee, którą Beth Hart przyrządziła wspólnie z Joe Bonamassą.

Wracam do listu pana Marcina, który napisał, że utwór Black Coffee w wykonaniu Beth Howard świetnie się nazywa i do tego świetnie brzmi. To sprawiło, że pan Marcin sięgnął szybko po dalszy repertuar Beth Howard i okazało się, że ten repertuar bardzo mu pasuje. Obok Black Coffee, pisze pan Marcin, odnalazłem szereg mocnych brzmień. W szczególności natomiast ujęły mnie dwa bardziej emocjonalne utwory. Po pierwsze, przejmujący Tell Her You Belong to Me, poświęcony trudnym relacjom Beth z jej ojcem. No to posłuchajmy Tell Her You Belong to Me, Beth Howard z albumu Better Than Home.

0: Ta fascynacja utworem I Driver Go Blind w przypadku pana Marcina sprawiła, że zaczął drążyć problem autorstwa tego przeboju. I pisze pan Marcin: jakież było moje zdumienie, że utwór ten to jest po prostu cover, a stworzyła go i wykonywała dawniej Etta James, której, jak się okazało, w ogóle nie znałem, pisze pan Marcin. Szybko więc sięgnąłem po jej wersję i oniemiałem. Jakkolwiek wersja Beth jest świetna, to, co zrobiła z tym utworem Etta James, to już jest mistrzostwo świata. A szczególnie jej wersja, znowu koncertowa, z albumu Blues in the Night Volume 2, The Late Show. I to jest połączenie emocji z ogromnym poczuciem humoru w kontakcie z publicznością. Dodaje pan Marcin jeszcze: ach, jak ja chciałbym być wtedy na tym koncercie. No cóż, każdy z nas pewnie, słuchaczek i słuchaczy, chciałby być na takim koncercie, który z taką werwą prowadzi Etta James.
1: I think I'll do a country and western tune that I wrote. Rod Stewart recorded it.
2: Is that right?
1: And it's a story about a girl that would rather go blind than to watch her man walk away from her. You know, this tune has a matter of fact, it sounds just like a country and western, and I think that's what it is. 'Cause I always fantasize being a country and western singer. No shit. No.

0: I don't want to see.
1: To był blok wybrany przez pana Marcina Olszewika, naszego patrona, a ja zdopingowany jego zachwytem piosenką I Drive Go Blind zacząłem jeszcze bardziej drążyć i okazało się, że tak naprawdę to autorem tego utworu nie jest Etta, tylko współczesny jej artysta, z którym się przyjaźniła, o nazwisku Ellington Jordan, znany bardziej jako Fuji w okresie, kiedy był aktywny. I otóż on pierwszy zanucił kiedyś Ecie tę piosenkę. Ona troszkę zmieniła tekst i wydała to jako utwór będący ich wspólnym dziełem. No ale Fuji, czyli sam pan Ellington Jordan, także nagrał kiedyś tę piosenkę i można to potraktować jako oryginał. Posłuchajmy zatem. Rok 1969, Ellington Jordan i jego oryginalna wersja, troszkę pod innym tytułem, I'd Rather Be a Blind Man.

No i tak, żeby jeszcze nie rozstawiać się z imieniem Eta, pomyślałem sobie, że zaprezentuję Państwu krótki, bo trzynagraniowy blok w wykonaniu artystki, która też ma na imię Eta, nazwisko prawie że identyczne, bo nazywała się ona Eta Jones i była bardzo cenioną wokalistką jazzową w latach 50., 60., 70. i 80. ubiegłego stulecia. Nie osiągnęła nigdy aż takiej popularności jak Etta James, ale niewątpliwie w jej twórczości około jazzowej były sygnały, że bluesowa materia też nie jest jej obca. No więc proszę posłuchać trzech krótkich nagrań, bo takie wtedy się nagrywało w wykonaniu Etty Jones. Będą to kolejno: Overwork Blues, G Baby, And I Good to You i Blues to End All Blues. Panie i panowie, Etta Jones.

spin. Better keep away from me. So

Na zakończenie tej audycji przypomnę raz jeszcze moją gorącą prośbę do patronek i patronów, żeby od czasu do czasu, a niech to będzie jak najczęściej, przysyłać do mnie swoje życzenia muzyczne w postaci listy kilku swoich ulubionych i upatrzonych nagrań. Najlepiej, żeby było to opatrzone również Państwa komentarzem. No a ja to bardzo chętnie, jak to mówią, wyemituję, coś tam jeszcze do tego dorzucę i będziemy się dzięki temu świetnie wspólnie bawić w Radiu Baobab. Proszę do mnie pisać na adres internetowy baobab@radiobaobab.pl. A na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa jeszcze jedna wersja Black Coffee, tej kompozycji, której autorką była Tina Turner. I myślę, że większym przebojem z tej właśnie kompozycji stało się nagranie grupy Humble Pie, która w 1973 roku ze Steve'em Marriottem jako głównym wokalistą właśnie nagrała Black Coffee. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: רדיו באובאב.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

Living in the Palace of the King. Utwór, który wykonywało wielu, wielu artystów w ślad za autorskim wykonaniem Leona Russella. Ale to jest wykonanie kobiece, jak Państwo słyszeli. Autorką tego wykonania jest Shawn Murphy. Wokalistka jakoś niedoceniona przez świat, bardzo niesłusznie, bo ma głos wspaniały, bo ma w sobie mnóstwo dynamizmu i entuzjazmu do tego, co wykonuje, a dotychczas jakoś nie udało jej się przebić na te poziomy, na które zasługuje. Cenią ją sobie bardzo artyści pierwszoplanowi, tacy chociażby jak nasz ulubiony Eric Clapton, z którym śpiewała w chórkach. Znana jest też jej wieloletnia współpraca ze znakomitym amerykańskim zespołem Little Feat. No ale przecież Shawn Murphy to przede wszystkim artystka solistka. Nagrywa często płyty i są to płyty z mojego punktu słyszenia bardzo, bardzo dobre. Płyta, która ukazała się w końcu lata 2020 roku, nosi tytuł Flame Still Burns, czyli płomyk ciągle się pali. I myślę, że chodziło o to, że Shawn Murphy podtrzymuje właśnie tą swoją płytką płomyczek dobrze funkcjonującego bluesowego grania i śpiewania. Z albumu Flame Still Burns jeszcze dwa nagrania zróżnicowane w swoim klimacie. It's Not My Cross to Bear to utwór z repertuaru Grega Allmana, a zaraz potem z repertuaru Charlie'ego Richa utwór pod tytułem Don't Put No Headstone on My Grave. Shawn Murphy.

Wspomnijmy teraz piękne lato 2018 roku, a konkretnie dzień 6 lipca. Na dużej scenie przy ratuszu podczas Suwałki Blues Festival tak grał Nuno Mindelis ze swoim zespołem.

0: Trochę nietypowych rytmów dla Bielszego Odcienia Bluesa i też dla Suwałki Blues Festival, no ale Nuno Mindelis wniósł w ogóle dużo niespodziewanych elementów swoim występem na Suwałki Blues Festival w 2018 roku. Masz Kanada to utwór, który należy do podstawowej literatury muzyki latynoamerykańskiej. A dlaczego o tym właśnie klimacie teraz mówię? Ano dlatego, że ukazała się jesienią 2020 roku nowa płyta Nuno Mindelisa zatytułowana Angola Blues. Ale ku zdziwieniu pewnie części z Państwa nie jest ona wypełniona angolańskimi elementami. Wręcz przeciwnie, jest tam sporo nawiązań do muzyki brazylijskiej. Proszę posłuchać. Birim Birim to Nuno Mindelis w towarzystwie Airto Moreiri.
1: Olelelele, de madrugada vai chegar.

ale oczywiście na płycie, która nosi tytuł Angola Blues, nie może zabraknąć także nawiązań do kultury muzycznej Czarnego Lądu. Z albumu tego teraz zaprezentuję utwór zatytułowany Cabinda. Nuno Mindelisowi towarzyszy Jessica Arreaz.

Zapowiadany na październik 2020 roku album Shimiki Copeland zatytułowany Uncivil War jest płytą niezwykłą w dorobku fonograficznym tej artystki, no bo zrealizowany przez współpracujących z nią artystów, którzy na co dzień z bluesem niewiele mają wspólnego. Ale może dlatego ten album nabrał dodatkowych walorów właśnie poprzez swoją rozmaitość i w ujęciu instrumentacji i aranżacji, no a przede wszystkim w doborze repertuaru. Prezentowałem już w tym cyklu utwór tytułowy, czyli Uncivil War, a teraz pora na utwór zatytułowany Walk Until I Ride. To kompozycja współproducenta tego albumu, czyli Willa Kimbrough, a wiodącą rolę instrumentalną poza samym Willem, który gra na gitarze, spełnia tutaj Jerry Douglas, instrumentalista z kręgu steel guitar, banjo, no wszystkich innych gitar także, ale głównie kojarzący się i specjalizujący się w muzyce około country, około bluegrass i około Nashville.

A skoro już jesteśmy przy Jerrym Douglasie, to teraz będzie krótka wiązanka kilku jego nagrań, w których on ze swoją gitarą towarzyszy innym artystom, którzy zapewne są dużo bliżsi i lepiej znani słuchaczom Bielszego Odcienia Bluesa. Oto duet Jerrego Douglasa z Johnem Fogertym w nagraniu Swing Blues, a chwilę potem tenże Jerry Douglas z Dirkiem Traxem wykonają She Makes Me Want to Sing. No i na koniec jeszcze nietypowa postać dla bluesa, ale w ostatnich latach okazało się, że właśnie w tym klimacie on się świetnie sprawdza. Mówię o Johnie Oatesie. I John Oates w duecie z Jerrym Douglasem wykona utwór pod tytułem The Head That Wears the Crown.

W innych audycjach Radia Baobab wspominałem już o niezwykłym dosyć przedsięwzięciu firmowanym przez Robina Trauera, gitarzysty bardzo zasłużonego dla brytyjskiej sceny gitarowo-okołobluesowej. Płyta United State of Mind, na której Robin Trauer występuje jako tło gitarowe dla Maxi Priesta, jest albumem rzeczywiście nietypowym i w jego dyskografii, i myślę, że także w dyskografii Maxi Priesta, bo to z kolei przecież jeden z najbardziej znanych wykonawców współczesnej muzyki.

i reggae w Wielkiej Brytanii. Myślę, że jednemu i drugiemu dobrze zrobił taki miks współczesnego bluesa i współczesnego reggae. Oto z albumu United State of Mind Robin Trower z Maxi Priestem Walking Wounded.

I na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa utwór nawiązujący niejako do przewodniego hasła naszego cyklu. It's only the blues. Grać będzie na gitarze i do tego po swojemu poszeptywać Snowy White. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

skrzypce są bardzo istotnym elementem folkloru Transylwanii, stąd też ich brzmienie w nagraniach realizowanych przez Night Losers jest dosyć oczywiste. Ale sposób, w jaki skrzypce są wkomponowane w muzykę Night Losers, no, jest niewątpliwie bardzo oryginalny. I tak oto Night Losers sprawili, że w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa słuchać będziemy skrzypków w klimatach bluesowych. Polskie związki ze skrzypcami w bluesie są dosyć oczywiste. I takim najbardziej oczywistym chyba przykładem jest długoletnia kariera grupy Krzak związana z Jankiem Błędowskim i jego skrzypcową wirtuozerią. Od pewnego czasu nie nagrywają już razem i nie koncertują, ale Błędowski nadal pozostaje aktywny i choć mieszka na stałe w Niemczech, koncertuje i nagrywa z rodakami. Ci koledzy Błędowskiego to Arek Błeszyński, gitarzysta, wokalista, który także zajmuje się programowaniem perkusyjnym, Achim Żychoń, basista i Jan Szczepański, harmonijkarz. Janek, oczywiście mówię o Błędowskim, gra na skrzypcach. I razem utworzyli formację, którą nazwali bardzo skomplikowanie The Blair Witch Blues Project Cologne. Nagrali już w tym składzie dwie płytki i właśnie z albumu z 2021 roku chciałbym teraz zaprezentować Państwu skrzypcową wersję kompozycji Arka Błeszyńskiego zatytułowaną Crazy Boogie.

Szczególnym sentymentem ja osobiście darzę brzmienie skrzypiec, na których grywał Clarence Gatemouth Brown. Być może dlatego, że byłem świadkiem jego fantastycznego koncertu w Royal Albert Hall w Londynie, kiedy to był tak zwanym supportem przed koncertem Claptona. I występ Clarence'a Gatemouth Browna wywarł na mnie ogromne wrażenie. Clarence Gatemouth Brown to artysta zupełnie niezwykły, bo nie dość, że był bardzo wszechstronnym instrumentalistą, grał na skrzypcach, na gitarze, na paru jeszcze innych instrumentach, fantastycznie śpiewał, komponował, był bandliderem, grywał bluesa, grywał muzykę okołorockową, grywał muzykę country i wszędzie tam odnajdywał się jako ktoś bardzo własny, bardzo oryginalny. I taką też postać Clarence'a Gatemouth Browna zapamiętałem i dlatego dzisiaj chciałbym rozbudowaną bardzo wersję Leftover Blues przedstawić, a będzie to wersja z jednego z koncertów Clarence'a Gatemouth Browna w Austin w Teksasie, w którym to mieście wielokrotnie występował i które to miasto darzył wyjątkową muzyczną sympatią, zresztą z wzajemnością. A więc Clarence Gatemouth Brown, Leftover Blues.

0: Thank you.
1: Pozostańmy teraz jeszcze przez czas dłuższy właśnie w klimacie takiego pięknego, rzewnego, czasami nawet wyciskającego łzy kołysania bluesowego, w którym skrzypce odgrywają bardzo, bardzo ważną rolę. Wszyscy fani Johna Mayela pamiętają zapewne album USA Union, w realizacji którego miał znaczącą rolę inny znakomity amerykański skrzypek, czyli Don Sugarcane Harris. To artysta, który współpracował z wieloma bardzo różnymi gatunkami muzyki okołorockowej, grywał z Frankiem Zappą, grywał z jazzmenami, nagrywał też własne płyty, a John Mayall skorzystał z jego niezwykłego talentu i dzięki temu właśnie na albumie USA Union znalazł się znakomity, kołyszący blues zatytułowany Crying.

Skrzypce zwane skrzypkami albo fiddle są dosyć charakterystycznym instrumentem dla muzyki country. Charlie Daniels był jednym z głównych bohaterów skrzypcowego grania w historii tej części muzyki country, która porusza mnie bardziej, czyli tej, która nawiązuje a to do rock'n'rolla, a to do bluesa. A Charlie Daniels właśnie świetnie kojarzył w swojej sztuce wszystkie te elementy. I w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa chciałbym, żebyśmy przypomnieli sobie Charlie'ego Danielsa. Po pierwsze w jego najbardziej znanym i standardowym utworze, czyli The Devil Went Down to Georgia, chociaż nie w tej takiej podstawowej aranżacji, ale nieco odmienionej. A do tego jeszcze dolepimy skoczne Boogie Woogie Fiddle Country.

Janek Błędowski oczywiście to nie jedyny skrzypek, który zaznaczył swoją wirtuozerię w bluesowym środowisku. Janek Gałach równie pięknie kontynuuje tę tradycję. No a przecież mamy także i Irka Dudka, który od czasu do czasu demonstruje swoje przywiązanie do instrumentu, od którego zaczynał swoją muzyczną edukację. W latach 90. udało się Dudkowi zrealizować ideę zagrania i nagrania bluesa z dużym składem smyczkowym, a więc nie tylko ze swoimi własnymi skrzypeczkami, ale także z rozbudowaną orkiestrą, którą nazwał wówczas Irek Dudek Symphonic Blues. Jeden z koncertów tego właśnie składu został zarejestrowany w Niemczech i ukazał się na płycie zatytułowanej New Vision of Blues. Z tego albumu piękny, kołyszący blues o bardzo prostym tytule. Blues A. Oto Irek Dudek Symphonic Blues.

Jednym z pionierów skrzypcowego grania w klimatach około bluesowych był Papa John Creech, artysta, który debiutował bardzo, bardzo wcześnie w kontekście tych dźwięków, którymi my się tutaj zajmujemy, bo grywał już z Louisem Armstrongiem i ze swingowymi orkiestrami lat 30. i 40., kiedy wybuchła rewolucja Flower Power i zaczęły powstawać zespoły grające taką właśnie kwiatową muzykę, Papa John Creech dołączył do kilku składów związanych z taką właśnie stylistyką, a najbardziej chyba znanym okresem współpracy był jego udział w koncertach i nagraniach Jefferson Airplane. Papa John Creech nagrywał także własne płyty i oto z albumu zatytułowanego po prostu Papa Blues z 1996 roku Papa John Creech zagra teraz utwór tytułowy.

Kolejny skrzypek, który porusza się bardzo sprawnie w wielu aspektach współczesnej muzyki, bo to i country, i bluegrass, i muzyka klasyczna, no a także od czasu do czasu brzmią w jego koncertach i nagraniach kołyszące nuty bluesowe. W 2006 roku ukazał się album zatytułowany Heroes, Bohaterowie, i ci bohaterowie to są właśnie znani skrzypkowie amerykańscy, którzy zgodzili się wziąć udział w przedsięwzięciu sterowanym przez Marka O'Connora, i wśród nich znalazł się także Vassar Clements, inny wirtuoz skrzypcowego grania z Ameryki. W ich wykonaniu usłyszymy standard standardów, czyli The House of the Rising Sun, Mark O'Connor i Vassar Clements.

I zepnijmy teraz to skrzypcowe wydanie pierwszego odcienia bluesa kolejnym nagraniem Night Losers. Oto rumuńscy innowatorzy bluesa transylwańskiego w standardzie Shake, Rattle and Roll. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki. Well, get up to that kitchen and rattle those pots and pans.

Następną gitarą, która jest bohaterką albumu z gitarami Ericka Claptona, jest Fender Stratocaster z 1958 roku, zwany przez fanów tego instrumentu Mary Kay Fender. Mary Kay i jej trio uchodzili w latach 50. za kobiecy synonim rock'n'rolla i tej ery. I właśnie Mary Kay grała na białym Fenderze Stratocasterze, który wzbudzał powszechny zachwyt. Clapton bardzo poszukiwał takiego instrumentu, no ale znalazł go dosyć późno, bo dopiero w latach 80. I wykorzystał tenże właśnie instrument, wspomniany Fender z 1958 roku, tak zwany Mary Kay Fender, podczas pracy nad albumem Pilgrim. Ta gitara zabrzmiała także i w tym nagraniu. Going Down.

Kolejna gitarowa przyjaciółka Ericka Claptona to Gibson z 1964 roku, Gibson ES-335-TDC. Ta gitara zabrzmiała na wielu płytach, na Goodbye Creamów, na Blind Faith, na płytach solowych Claptona, No Reason to Cry, Another Ticket, Journeyman, From the Cradle, ale tak naprawdę po raz pierwszy słychać ją na płycie z 1964 roku, czyli na albumie Five Live Yardbirds. To właśnie w tym roku, 1964, Clapton kupił sobie tę gitarę. Oto Five Live Yardbirds i Good Morning, Little Schoolgirl.

Kolejna gitara to też jest Gibson. To jest gitara, którą Clapton kupił sobie w 1965 roku w sklepie muzycznym na Charing Cross Road w Londynie, a poszukiwał jej tego typu dlatego, że oczarował go Freddie King, który grał właśnie na tym instrumencie, nieco starszym, bo z 1954 roku, no a wiadomo, że przecież właśnie Freddie King był jednym z wzorców wczesnego

Claptona. Ten instrument zabrzmiał także podczas słynnej sesji nagraniowej Erika Claptona z Johnem Mayallem i The Blues Breakers. Bardzo lubił ten instrument i przeżył ogromnie to, że podczas jednej z prób grupy Cream w 1966 roku ta gitara została skradziona. No ale dźwięki się zachowały. Zachowały się właśnie na płycie John Mayall Blues Breakers with Eric Clapton. A tak zabrzmiała ta gitara w nagraniu Hideaway.

są dwie najsłynniejsze gitary, które rozbrzmiewały na koncertach i nagraniach Claptona. Jedna to słynna Blackie, a druga równie słynna Brownie. No i teraz kolej właśnie na tę Brownie, bo to tak naprawdę był pierwszy Fender Stratocaster, który Clapton kupił na własność. To był model z 1956 roku. Dzisiejsza wartość tych właśnie modeli waha się między 80 a 100 tysięcy dolarów. Natomiast na aukcji, o której wspomniałem na początku audycji, Brownie osiągnęła wartość 450 tysięcy dolarów. I wtedy był to rekord, jeśli chodzi o wartość gitary sprzedanej na aukcji. Rok 1999. Brownie stała się jedną z najważniejszych gitar Claptona. Została wykorzystana także podczas słynnej sesji do albumu Layla and Other Assorted Love Songs w 1970 roku. Zabrzmiała także i w tym nagraniu. Key to the Highway.

1957 roku. Jak to możliwe, że gitara jest sygnowana aż dwoma latami pochodzenia? Ano stąd, że to był składak. To jest składak własnoręcznie złożony przez Claptona. Kiedy w 1970 roku z zespołem Derek and the Dominos był na tournée po Stanach Zjednoczonych, zaszedł do słynnego sklepu gitarowego w Nashville, Tennessee, do sklepu Showbad. No i tam zaprzyjaźniony właściciel tego sklepu, niejaki Buddy Emmons, zaprosił go na zaplecze, gdzie leżały różne, wydawało się już nikomu niepotrzebne gitary. Clapton kupił cały ten złom i z tego złomu złożył sobie potem słynną Blackie, która na aukcji Christie w 2004 roku została sprzedana za prawie $1 000 000. No, nic dziwnego, bo to był instrument, który towarzyszył mu w wielu słynnych przedsięwzięciach. Z tych słynnych wybrałem koncert w sali Rainbow w Londynie ze stycznia 1973 roku, kiedy to Brownie zagrała Bell Bottom Blues.

0: Thank you.
1: Przyszła kolejna gitara akustyczną. To gitara Martin z 1966 roku, numery 00028/45. Ta gitara na aukcji Christie w 2004 roku została sprzedana za $186,700, a kupił ją Clapton w 1970 roku, kiedy jeździł po Stanach Zjednoczonych z Derek and the Dominos i po występie w telewizyjnym show Johnny'ego Casha w Nashville kupił ją tego samego dnia, kiedy nabył słynną Blackie. Ten Martin zabrzmiał pięknie na albumie 461 Ocean Boulevard, z którego pochodzi także i to nagranie, Walking Down a Road.

Kolejny Fender Stratocaster być może nie jest tym najsłynniejszym, ale niewątpliwie to jest najwcześniejszy Fender, jaki był w posiadaniu Claptona, bo to jest gitara z 1954 roku, sprzedana na aukcji Christie w 1999 roku za 190 tysięcy. Wykorzystał ją Clapton podczas swoich tournée po Japonii, także wtedy, kiedy grał w Polsce w sali kongresowej i w Spodku. A my posłuchamy, jak zabrzmiał ten Fender podczas słynnego koncertu dobroczynnego, z którego dochód był przeznaczony na ARMS. A ARMS to jest skrót od Action and Research into Multiple Sclerosis, czyli na akcję skierowaną na pomoc osobom chorym na stwardnienie rozsiane. W 1983 roku odbył się w Royal Albert Hall w Londynie koncert na rzecz pomocy osobom właśnie skazanym na tę chorobę. Wśród zaprzyjaźnionych muzyków cierpiał na nią również były basista Small Faces i Faces, czyli Ronnie Lane. Ten koncert zgromadził wówczas niesłychanie zupełnie doborowe grono wykonawców, a byli to Bill Wyman na basie, na perkusji Charlie Watts, Kenny Jones i Simon Phillips, na gitarze Jimmy Page, na innej gitarze, a także na klawiszach i trochę śpiewał Andy Fairweather Low, na klawiszach Chris Stainton i Tony Hymes. Producentem całości był Glyn Jones, wokalnie dokładał się także Ronnie Lane, no i był jeszcze Steve Winwood, który grał na klawiszach, na mandolinie, no i śpiewał. Poza nimi jeszcze były dwie gitary, czyli Clapton i Jeff Beck. I tak naprawdę był to pierwszy od chwili rozpadu Yardbirdsów moment, kiedy wszyscy trzej gitarzyści tego zespołu wystąpili razem na scenie. Jakość nagrania słaba, ale historyczna wartość niewątpliwa. Posłuchajmy, jak zabrzmiała Leila zagrana na trzy gitary: Claptona, Jimmy'ego Page'a i Jeffa Becka.

Najbardziej znaną akustyczną gitarą, na której grywał i grywa Clapton, jest Martin. Ale w 1969 roku został Clapton obdarowany inną akustyczną gitarą, wyprodukowaną przez zakład lutniczy Tonego Zematisa. To była 12-strunowa gitara, którą Clapton ochrzcił jako Ivan the Terrible, czyli okropny Iwan. Tę gitarę usłyszeć można na nagraniach grupy Blind Faith, ale najsłynniejszy jej występ miał miejsce wtedy, kiedy Clapton był w studiu z George'em Harrisonem i kiedy nagrali My Sweet Lord.

Być może powrócę jeszcze w którejś z kolejnych audycji Pierwszy Odcień Bluesa do owych opowieści o gitarach Claptona, bo tych opowieści jest mnóstwo i towarzyszą im różne ciekawostki. A to jubileuszowe wydanie, urodzinowe, zakończymy brzmieniem dosyć nowego, jak na te warunki, Fendera Stratocastera, bo ta gitara pochodzi z 2004 roku i została estetycznie bardzo obudowana przez amerykańskiego twórcę graffiti, znanego wśród plastyków, a także muzyków, to był John Crash Mathers. I właśnie w 2001 roku John Mathers dał Ericowi w prezencie taką gitarę, którą opatrzył własnymi fantazyjnymi malunkami. Ta gitara była jedną z podstawowych gitar Claptona na początku lat 2000 i bardzo pięknie zabrzmiała także podczas Eric Clapton's Crossroads Guitar Festival w 2004 roku. Posłuchajmy zatem, jak brzmi Fender Crash Model z koncertu na Crossroads Guitar Festival. Poza Ericiem Claptonem w tym nagraniu usłyszymy Buddy'ego Guya, B.B. Kinga i Jimmy'ego Vaughana. To było jubileuszowe, okolicznościowe wydanie audycji Pierwszy Odcień Bluesa z okazji 78. urodzin Erica Claptona. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

z moimi audycjami. No i wreszcie po wielu, wielu, nie wiem, chyba latach nawet, zdecydował się pan Mariusz napisać do mnie jako zacny patron, proponując swoje ulubione piosenki, pieśni i nagrania do zaprezentowania w audycji Bielszy Odcień Bluesa.

Fanfary dla patrona. Jak napisał pan Mariusz, wreszcie zdobyłem się na to, żeby wysłać maila z moimi propozycjami do pańskiej audycji, które często pan gra w związku z podziękowaniami dla patronów. Pan Mariusz trafił na Radio Baobab już dobrych kilka lat temu, no i nadal słucha naszych audycji. No i teraz wreszcie zdecydował się zaproponować swój wybór, bo przypominam też wszystkim Państwu, że każda patronka i każdy patron mogą napisać do mnie pod adres baobab@radiobaobab.pl z wnioskiem o zaprezentowanie wybranych przez nich piosenek. Ile tych piosenek ma być? Tak dokładnie to ja nie określam. Oczywiście lepiej, żeby to nie było 150, ani nawet 64. Lepiej, żeby to było kilka, no powiedzmy tak, góra do 10, żebym miał z czego wybierać. Pan Mariusz wybrał tych piosenek kilkanaście, ale napisał, że nie oczekuje, że ja zagram to wszystko, ale liczę na mój gust i pan Mariusz wierzy, że coś z tego będzie się nadawało do zagrania w czasie audycji. Dodaję na koniec, ciekaw jestem pańskiego wyboru. Oto mój wybór, panie Mariuszu. Zaczniemy od Drzewa Oliwnego grupy Krzak. To niewątpliwie jeden z najbardziej zasłużonych dla naszego około bluesowego grania zespołów w Polsce. Dlaczego Drzewo Oliwne, tego pan nie wyjaśnia, ale pewnie dlatego, że została ta pieśń bez słów nagrana w takim, powiedziałbym, najbardziej oryginalnym składzie grupy Krzak. No więc zanurzmy się teraz w tę polską krzakową tradycję. Drzewo Oliwne.

Ten wybór naszego patrona, pana Mariusza Sowy, będzie w dużej mierze odbiegał od standardowego strumyka pierwszego odcienia bluesa, bo nie będą to zazwyczaj bluesy sensu stricto, ale oczywiście będą to utwory, które korzeniami swoimi tkwią głęboko w tej właśnie bluesowej tradycji i nawiązują też do hasła naszej audycji, czyli do pierwszego odcienia bluesa. Oto następny wybór pana Mariusza, tym razem to SBB. To nagranie z 1980 roku, z takiego czasu, kiedy zespół SBB z Tria przekształcił się na pewien czas w kwartet, bo dołączył do zespołu wówczas Sławomir Piwowar, który niewątpliwie wzbogacił jeszcze i tak niesłychanie urozmaicaną warstwę muzyczną SBB. W tym składzie zespół nagrał album zatytułowany Memento z banalnym tryptykiem, a pan Mariusz wybrał z tego albumu utwór zatytułowany Moja Ziemio Wyśniona, SBB.

Oczywiście wybory pana Mariusza to nie wyłącznie nagrania z repertuaru polskich wykonawców około bluesowych, bo też pozostałe będą już wywodziły się ze świata. Na początek Chris Rea, który w 2005 roku dokonał rzeczy wydałoby się niemożliwej, nagrał oraz opublikował jednocześnie w jednym zbiorze, w jednym wspaniałym boksie tak zwanym, 13 płyt poświęconych korzeniom bluesa. Na każdej z tych płyt inny gatunek bluesowy według własnego pomysłu Chrisa Rea. Polecam Państwu też śledzenie naszej ramówki, bo od czasu do czasu powtarza się w niej audycja, w której Chris Rea w rozmowie z prowadzącym tę audycję, czyli ze mną, opowiada o tym, jak ta płyta powstawała. Jest to dogłębna analiza autorska wszystkich 13 płyt, które znalazły się na tym zbiorze, który nosił tytuł Blue Guitars. A pan Mariusz Soba z tego zbioru wybrał album Country Blues, a z tego albumu utwór zatytułowany Somewhere Between Highway 61 and 49. Chris Rea według wyboru pana Mariusza Sowy.

O ile ten wybór, czyli nagranie Chrisa Rea, to jest nawiązanie do najbardziej podstawowej, korzennej tradycji bluesowej, o tyle następne nagranie już tylko swoimi korzonkami sięga do bluesowej tradycji. Joe Cocker, What Are You Doing With A Fool Like Me? Joe Cocker miał w swoim repertuarze kilka bluesów. Ten utwór jest konwencji pop bluesa, ale niewątpliwie kołysze. Oto Joe Cocker, What Are You Doing With A Fool Like Me?

Pierwsze dwa nagrania wybrane przez pana Mariusza wywodziły się z kręgu twórców rodzimych. Te następne to repertuar światowy, chociaż właśnie w tym przypadku można powiedzieć, że jest pewne polonikum, bo Richie Sambora, który za chwilę zagra Stranger in This Town, przecież chwali się swoimi polskimi korzeniami.

Teraz na chwileczkę przerywam prezentację wyboru pana Mariusza Sowy, naszego patrona, żeby zadedykować mu kolejną piosenkę z Sową w tytule. Oto dwaj zasłużeni starzy, dobrzy bluesmeni, Frank Frost i Sam Carr w utworze zatytułowanym Old Head Woman Part 2, czyli Kobieta z głową Sowy, część druga.

Ten wybór pana Mariusza Sowy ucieszył mnie najbardziej. Mianowicie zażyczył sobie pan Mariusz zaprezentowanie utworu Devil Come Down Sunday w wykonaniu Derka Millera. Posłuchajmy zatem tego utworu, a potem rozwinę moją myśl, swojego rodzaju żal, pewnie do samego siebie, że Derek Miller dopiero teraz debiutuje w Bielszym Odcieniu Bluesa.

Derek Miller, gitarzysta, wokalista, kanadyjski Indianin. Świetny interpretator elektrycznego bluesa, którego nagrania z zaledwie dwóch płyt dotarły do moich uszu, jest dla mnie postacią tajemniczą. Próbowałem, dzięki przypomnieniu przez pana Mariusza, dotrzeć do jego szerszej biografii i do twórczości. Jest to rzecz w zasadzie niewykonalna. Bardzo bym był więc wdzięczny może samemu panu Mariuszowi albo komukolwiek z państwa, kto mógłby naprowadzić mnie na trop śladów twórczości Dereka Millera w XXI wieku, bo choć posługuję się dosyć sprawnie internetem, moje poszukiwania spełzły na niczym. Ale oczywiście dwie płyty Derka Millera mam i oto fragmenty każdej z nich. Z albumu The Dirty Looks, rok 2006, Mystery Train, i ze wcześniejszej o 4 lata płyty zatytułowanej Music is the Medicine, nagranie tytułowe. Derek Miller.

To wydanie pierwszego odcienia Bluesa, prawie w całości wypełnione wyborem naszego patrona, pana Mariusza Sowy, kończymy kolejną pieśnią dedykowaną jemu właśnie. Hank Snow, jeden z gigantów muzyki country, pokłoni się panu Mariuszowi piosenką zatytułowaną The Owl and I, czyli Sowa i ja. To był pierwszy odcień Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

Cat Eaton, Brytyjka z Londynu, nie jest w zasadzie dopisana do konkretnej półki bluesowej, ale niewątpliwie jej muzyka jest osadzona w tych właśnie korzeniach i uwiodła mnie taką swoją jakąś prostotą i naturalnością. Cat Eaton wspólnie ze swoim mężem, gitarzystą, układają piosenki i starają się je później ułożyć w pełny album. Pierwszy z nich ukazał się w 2024 roku, nosi tytuł Honestly i z tej właśnie płytki Cat Eaton, czyli moje odkrycie, zaśpiewa Addicted.

Kolejne moje odkrycie z 2025 roku to holenderska formacja bluesowa, która występuje pod nazwą Wildman Blues Band. Nie wiem, skąd zaczerpnęli ową dzikość w nazwie, ale grają po prostu bardzo tradycyjną formę muzyki bluesowej, taką formę, która byłaby chyba do przyjęcia także na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego stulecia, a taką wiodącą postacią, wbrew, że tak powiem, nazwie zespołu, jest wokalistka Saskia Denise. Bardzo ekspresyjna, czasami może nawet za bardzo, no ale niewątpliwie ma ten głos potencjał. Wildman Blues Band zaprezentują się w nagraniu zatytułowanym Crying.

Chorwacja wydaje się nie bardzo przystosowana do zadziwienia świata okołobluesowymi osiągnięciami. Artyści mają świadomość, że to, że są z Chorwacji, może wywoływać pewne zdziwienie słuchacza nieprzygotowanego na to ich miejsce pochodzenia. Nawet na swojej stronie internetowej używają takiego oto porównania, że blues band z Chorwacji to pewnie coś takiego jak grupa punkowa z Etiopii dla słuchacza niezorientowanego. A według mnie She Brought Me Gasoline, ten zespół, to bardzo udana wersja przeniesienia współczesnej Amerykany na teren europejski. Stoi za tym przede wszystkim lider tego zespołu, pan, który nazywa się Christian Keveshevich, i on jest dostarczycielem repertuaru dla zespołu. Proszę posłuchać, jak brzmi współczesna chorwacka Amerykana. Utwór nosi tytuł Long Rivers.

Teraz wracamy już z moimi odkryciami na grunt amerykański, a konkretnie na zachodnie wybrzeże do Oregonu. W Portland, Oregon od dobrych kilku lat działa formacja, która nosi nazwę Kim Field and the Perfect Gentleman. Kim Field to wokalista, harmonikarz i lider tego zespołu. Prezentują bogate brzmienie, bo poza standardowym, że tak powiem, gitarowo-perkusyjnym jest też udział instrumentów dętych, no a sam King Field jest niewątpliwie udanym połączeniem śpiewającego harmonikarza. Oto Kim Field and the Perfect Gentleman w nagraniu I Give In.

I teraz chwilka z muzyką Boogie. W zasadzie nie wiem, jak wymawiać imię i nazwisko artysty, bo na pierwszy rzut oka można by sądzić, że to Francuz, Henri Herbert. Ale być może, że jego brytyjskie korzenie prowadzą raczej do tego, żeby mówić o nim Henry Herbert. A tak naprawdę już nie jest Brytyjczykiem, chociaż stamtąd się wywodzi, bo muzycznie stał się częścią amerykańskiego świata z kręgu Nashville. Oto Henry Herbert w utworze Austin, Texas, Boogie Woogie.

I wracam z moim odkryciem do Wielkiej Brytanii. Artysta nazywa się Peter Alexander Jobson. Gdzieś na przełomie wieków był członkiem brytyjskiego zespołu, powiedzmy sobie takiego britpopowo, britrockowego. No ale kiedy zespół przestał istnieć, Peter Alexander Jobson zajął się własną twórczością i ujął mnie swoim mruczeniem, bo bardzo mruczków lubię. Jest to takie mruczenie, w którym łączy się w pewien klimat Toma Waitsa z Leonardem Cohenem. Proszę posłuchać, jak brzmi Peter Alexander Jobson w nagraniu Taxi Supplies.

To kolejne moje odkrycie to jest zdumienie dla mnie samego, że jakoś tak późno dotarłem do tego artysty, który przecież ma w swoim dorobku już kilka znaczących płyt. Wynika to pewnie z tego, że pochodzi on z Pittsburgha, który nie jest jakoś szczególnie naznaczony bluesową aurą. Jimmy Adler, gitarzysta, wokalista, kompozytor, bandleader. Posłuchajmy w wykonaniu Jimmy'ego Adlera utworu zatytułowanego Coney Jones. A Coney Jones to postać znana w świecie amerykańskiej muzyki jazz rockowo-bluesowej, saksofonista, który grywał z wieloma znakomitościami na przestrzeni półwiecza przełomu naszych stuleci. I jemu właśnie Jimmy Adler poświęcił to dłuższe nagranie. Jimmy Adler, a tytuł utworu Coney Jones.

Na koniec tej prezentacji moich odkryć zostawiłem odkrycie z przeszłości, nie takiej strasznie jakoś zamierzchłej, bo to nagranie pochodzi z 1996 roku, no ale powinienem przecież dotrzeć do Roscoe się nie, bo o nim mowa dużo wcześniej, a tymczasem dopiero w trzecim dziesięcioleciu XXI wieku to się udało. Oto Roscoe Chenier, daleki krewny Cliftona Chenier, choć nie gra na akordeonie, tylko śpiewa i komponuje. I oto na zakończenie tego spotkania z moimi muzycznymi odkryciami 2025 roku Roscoe Chenier w rozbudowanym własnym numerze zatytułowanym Love is like a hammer. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Zaglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

czele nagrali album zatytułowany Recapturing the Banjo, który oddaje hołd temu pogardzanemu troszkę instrumentowi, pogardzanemu nie tylko przez bluesmenów tych elektrycznych, ale generalnie przez odbiorców, wydaje mi się. Zwłaszcza u nas, w naszej ojczyźnie, to banjo zostało sposponowane poprzez niezbyt atrakcyjne konotacje z muzyką knajacką, tak jakby powiedział nasz prezydent, czyli muzyką takich różnych cwaniaczków, zwłaszcza tych z warszawskiego Powiśla. A tymczasem to banjo to instrument wywodzący się właśnie z Afryki. To instrument bardzo afroamerykański. Instrument, który wtedy, kiedy czarnoskórzy Amerykanie dawali znać o sobie po raz pierwszy, to właśnie banjo stawało się tym instrumentem, który było słychać i który był instrumentem i rytmicznym, i melodycznym. Stąd też Otis Taylor i jego koledzy, którzy słyną z tego, że próbują wynieść stare tradycje muzyki amerykańskiej, zwłaszcza czarnych Amerykanów, do potęgi muzyki współczesnej, że oni przywrócili to znaczenie właśnie nagrywając album Recapturing the Banjo. No i po tym przydługim wstępie mogę już teraz zaprosić Państwa do wysłuchania dwóch jeszcze nagrań z banjo w roli głównej i z tymi samymi muzykami. Les Oignons to jest z kolei tradycyjna piosenka francuskojęzyczna, ale również związana z tym rejonem Ameryki, w którym wciąż mówi się francuskim patois, czyli z okolicami Nowego Orleanu. No a potem wielki, fantastyczny przebój Hey Joe, który wyniósł do potęgi superhitu Jimi Hendrix, a skomponował Billy Roberts. Panie i panowie, w roli głównej banjo.

nothing much is gonna change. Oh no, ain't nothing much.

Tym królom bluesa, Albertowi, Bibi i Frediemu. Oczywiście ta audycja może być słuchana, może być nadawana w Dniu Trzech Króli, bo wtedy najbardziej pasuje, ale ze względu zarówno na osobowości tych trzech artystów, jak i na jakość nagrań i muzyki, którą prezentowali, myślę, że każdego dnia o każdej porze można posłuchać tej ponadgodzinnej relacji muzycznej związanej właśnie z tymi trzema wybitnymi muzykami. A zaczniemy od nagrania, które jest poświęcone wszystkim trzem znakomitością. To nagranie nosi tytuł Three Kings, Trzej Królowie. Jego kompozytorem jest Henry Butler, który także będzie tutaj pełnił rolę wokalisty, a firmuje to nagranie The Jeff Golub Band. Zespół Jeffa Golaba, znanego i cenionego w środowisku jazzowym, bluesowym i rockowym gitarzysty, głównie znanego w środowisku rockowym dzięki wieloletniej współpracy z zespołami Roda Stewarta, ale jest to także artysta, który zrealizował sporo własnych płyt pod własną firmą. Odszedł od nas w 2015 roku, ale pozostawił po sobie sporo znakomitych nagrań, między innymi i tę płytę, która nosi tytuł The Three Kings, która ukazała się w 2011 roku. Uczcijmy więc trzech królów bluesa nagraniem Jeffa Golaba i jego zespołu.

To, w jakiej kolejności pojawią się w tej audycji Trzej Królowie Bluesa, nie jest spowodowane niczym innym poza wyobraźnią muzyczną autora tej audycji. I dlatego jako pierwszy wystąpi Albert King. Będę się starał, żeby w tej audycji wszyscy trzej królowie wystąpili w rolach nieco odmiennych od tych, do których ustawiają uszy słuchaczy ich solowe płyty. Dlatego też rozpoczniemy od nietypowego, ale jakżeż atrakcyjnego, jak sądzę, spotkania Alberta Kinga, bo on jako pierwszy w królewskim pochodzie się pokaże, ze Stevie'em Rayem Vaughanem. Artyści ci spotykali się wielokrotnie. Po raz pierwszy w Austin w Teksasie, gdzie Stevie stawiał pierwsze kroki już w 1973 roku. 10 lat później, w 1983 roku, spotkali się ponownie, tym razem w Hamilton, Ontario, w Kanadzie, w studiu. I wtedy Albert King przypomniał sobie młodziaka, z którym kiedyś występował na scenie w Austin w słynnym klubie N-Tones. Ten młodziak był już wówczas bardzo znanym i cenionym gitarzystą, otwierającym swoją wielką karierę, tak niestety tragicznie potem niedługo przerwaną. To był grudzień 1983 roku. Realizacja tego nagrania przebiegała w sposób dosyć żywiołowy i jest to w zasadzie rejestracja jak gdyby żywego koncertu zaaranżowanego w studiu. Zawiera ona nie tylko warstwę czysto muzyczną, ale także oddaje pewien charakter spotkania mistrza z uczniem, jest przeplatana krótkimi dialogami Alberta i Stevie'ego Raya i ma w sobie ten niesłychany walor prawdy o tym, jak może powstawać bluesowa muzyka w kontakcie dwóch wybitnych artystów. Z tego albumu, który nosi po prostu tytuł Albert King with Stevie Ray Vaughan in Session, wybrałem utwór, który otwiera ten zbiór. Jest to rozbudowana, prawie 10-minutowa wersja słynnego Stormy Monday Blues. Albert King i Stevie Ray Vaughan.

my woman. Won't somebody please send them back to me? Bye,

Wszyscy ci trzej królowie bluesa doczekali się wielu hołdów składanych im przez innych muzyków, także w postaci nagrań specjalnie dla nich przeznaczonych. Z zasobu nagrań poświęconych pamięci Alberta Kinga wybrałem album zatytułowany Cooking the Blues, a tribute to Albert King. Autorem tej płyty jest Chick Willis. Nie mylić z Chuckiem Willisem, który ma z Chickiem pewne związki rodzinne. Ale kiedy Chuck Willis był już dosyć znanym i popularnym artystą, Chick był zaledwie jego kierowcą. No ale z czasem usamodzielnił się i dał znać o sobie jako o bardzo stylowym gitarzyście i wokaliście, oczywiście bluesowym. Otóż z tego albumu Cooking the Blues Chick Willis zaprezentuje teraz jeden z sztandarowych numerów Alberta Kinga zatytułowany What the Blues is All About.

Nie dysponuję niestety żadnym nagraniem, w którym występowaliby jednocześnie wszyscy trzej, Albert, Bibi i Freddy. Jest natomiast znana zapewne większości blues fanów rejestracja koncertu, na którym słychać gitary B.B. Kinga i Alberta. Jest to koncert z 1987 roku z Ebony Showcase Theatre w Los Angeles, który istnieje w postaci nagrań wideo i audio pod nazwą B.B. King and Friends. Ci przyjaciele to m.in. Phil Collins, Eric Clapton, Gladys Knight, Stevie Ray Vaughan, Etta James, no ale także właśnie Albert King. Posłuchajmy zatem, jak brzmią gitary Bibi i Alberta w nagraniu The Sky is Crying. Na trzeciej gitarze grać będzie Stevie Ray Vaughan, a dodatkową atrakcją jest brzmienie harmoniki, w którą dął wtedy Paul Butterfield.

Mr. Stevie Ray Vaughan, the Bald Vaudeville.

Pora teraz na nagrania Freddiego Kinga i to będzie album, który ja najbardziej sobie cenię i z którym mam taką sentymentalną, powiedziałbym, więź. To jest album zatytułowany po prostu Freddie King, uzupełniony ten tytuł o daty jego urodzenia i śmierci, czyli 1934-1976. Zawiera on 9 nagrań z okresu 1974-1977. Prezentuje niesłychany wachlarz możliwości Freddiego, zarówno jako gitarzysty, jak i wokalisty. Z tego zestawu wybrałem jeden z popularniejszych tradycyjnie standardów bluesowych, It Ain't Nobody's Business. Nagranie tego utworu było transmitowane na żywo przez KZEW Radio w Teksasie w 1975 roku.

Któż może okazać bardziej prawdziwy szacunek do tradycji muzyki Freddiego Kinga niż jego córka? Pani Wanda King jest wokalistką, która swój repertuar w dużej mierze opiera na twórczości swojego tatusia, ale także wspólnie z towarzyszącym jej zespołem The Texas Blues Review ma w repertuarze sporo tak zwanych coverów wielu bluesowych i takich bluesrockowych standardów i występuje z tym właśnie programem

Jednym z największych admiratorów twórczości Freddiego Kinga jest nasz znakomity przyjaciel i nauczyciel, czyli John Mayall. Utwory z repertuaru Freddiego Kinga przewijały się wielokrotnie na płytach Johna Mayalla, począwszy od słynnego albumu The Blues Breakers z Ericiem Claptonem, aż po dobę współczesną. W 2007 roku John Mayall zrealizował album zatytułowany In the Palace of the King, poświęcony w całości twórczości Freddiego Kinga. Brzmienie gitary na tym albumie zapewnił ówczesny gitarzysta Johna Mayalla, czyli Barry Whittington. Wszakże jedno nagranie zostało także ubarwione dodatkową gitarą Robena Forda, który także przyznaje się do wielkiej fascynacji twórczością Freddiego Kinga. Posłuchajmy zatem dwóch nagrań Johna Mayalla z albumu In the Palace of the King. Będą to kompozycja Freddiego Kinga, You've Got Me Licked, i kompozycja wspomnianego już Robena Forda, Cannonball Shuffle. Oto John Mayall, Barry Whittington i Robin Ford w hołdzie Freddiemu Kingowi.

Jednym z największych admiratorów twórczości Freddiego Kinga był i jest zapewne nadal Eric Clapton. I właśnie duetem gitarowym tych dwóch artystów zakończymy to spotkanie z trzema królami bluesa. To będzie utwór zatytułowany Father on Up the Road, który Clapton już po rozstaniu się z Freddie Kingiem i wtedy, kiedy Freddie Kinga już nie było na świecie, traktował przez wiele, wiele lat jako utwór zamykający jego koncerty. Tym razem zaprezentują się w trakcie koncertu z 1976 roku w Dallas, Teksasie, gaworząc na swoich gitarach. A towarzyszyć im będą w zasadzie członkowie grupy Derek and the Dominos w podstawowym składzie, dodatkowo jeszcze wzbogaceni o perkusjonistę Sergio Pastore. W imieniu wszystkich fanek i fanów bluesa dziękuję trzem królom bluesa za to bogactwo, którym nas obdarzyli, za tyle wspaniałej muzyki, tyle kojącego kołysania. Bądźcie z nami, trzej królowie bluesa. Ta audycja nosi tytuł Pierwszy odcień bluesa, a przez radio mówił Jan Chojnacki.

konkursie zespołów z bocznej sceny i dostąpiła zaszczytu wystąpienia na scenie głównej, choć muzycy, którzy ten zespół tworzą, nie jeden raz już na głównej scenie spotka w ramach Rawy Blues występowali, bo też trzeba powiedzieć, że są to artyści no, znani w Polsce, a nawet powiedziałbym pewnie i poza granicami kraju, bo w skład grupy Boogie Chili wchodzą zasłużeni poznańscy działacze na tej niwie, a są to Maciek Sobczak, gitara i wokal, oraz Robert Fraska, bas, znani z nagrań i z występów z grupą Hot Water, a także Janusz Siemienias i Andrzej Kubiak. Janusz Siemienias gitara, Andrzej Kubiak perkusja z równie poznańskiej Wielkiej Łodzi. Do tego dochodzi jeszcze harmonikarz Leszek Pech z chyba też poznańskiej z grupy Ad Hoc. No i w sumie tworzą Boogie Chili, przygotowują nową płytę. Co się na niej znajdzie, jeszcze nie wiem, ale mam nadzieję, że jak tylko będzie materiał gotowy, to w Blues Bigosie i w Radiu Baobab z całą pewnością przedstawimy. No a teraz, żeby zachęcić i zanęcić jeszcze raz Boogie Chili, stary dobry Sonny Boy Williamson i jego numer Help Me.